jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Siostro, muzyka.
1: Po prostu. Do żylnie czy do usznie?
0: To nie wiem, czy do wcipnie, przepraszam, jak zawsze. Werem Max, Zasia Meus, Irek Jakubek, hello. I ten cały poranny teatr specjalnie dla was, dziewczyny, bo dzisiaj jest dzień pielęgniarki.
1: 12 dzień maja w kalendarzu. Pielęgniarki dzisiaj świętują.
0: Spoko, pielęgniarze, my mamy dogrywkę jutro, także wszystko dla was jutro. Sugar Babes już teraz.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Idealny sposób na super wtorek. Mamy takie metody: Body Talk, Ale Farben, René Miller, reszta hitów na maksa już za parę chwil.
1: Ludzie, jedzcie jajka, apelują naukowcy. Nie trzeba jeść dużo, wystarczy regularnie, a wszystko po to, żeby zadbać o zdrowie swojej głowy.
0: Najbardziej stan psychiczny, dobrostan się poprawia wtedy, gdy ktoś dla ciebie przygotowuje jajka, taką jajeczniczkę.
1: Prawda?
0: Jeszcze przed szóstą.
1: Prawda?
0: Teraz nie podpowiadamy już.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
0: I po reklamie.

0: Hit na maksa i to bez żadnych wątpliwości. Gigi D'Agostino, In My Mind, przed szóstą w RMF Max.
1: Pan minister, przepraszam, że tak przerywam, ale jestem strasznie napalony na tą wiadomość. Pan minister powiedział, że co miesiąc budżet traci na obniżkach paliw 1 miliard 600 milionów złotych, ale zyskują kierowcy 3 miliardy. 3 do 1 dla nas, jest pięknie.
0: Super.
1: Flash z regionu już teraz. RMF Max.
2: Słuchacie RMF Max Włocławek, przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. W RMF Max mamy ciekawą opcję dla przedsiębiorców z Włocławka i okolic. Powiatowy Urząd Pracy zachęca do aplikowania o kasę na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Nabór potrwa od 18 do 22 maja.
3: Oferujemy przedsiębiorcom, pracodawcom kwotę, którą można wydatkować na te nowe stanowiska pracy, 40 tysięcy złotych i wówczas oczekujemy, że to stanowisko będzie obsadzone przez 18 miesięcy, czyli półtora roku. Natomiast mamy jeszcze opcję drugą, gdzie kwota oferowana przez nas jest niższa, to jest 25 tysięcy złotych, ale zobowiązanie do zatrudnienia na tym stanowisku jest krótsze, ponieważ wynosi 12 miesięcy.
2: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Jak wiecie, z RMF Max Wojewódzki Szpital Specjalistyczny pozyskał w ostatnim czasie nowoczesny sprzęt, między innymi tomograf optyczny. Dzięki temu urządzeniu lekarz w czasie badania może zdiagnozować choroby siatkówki jeszcze przed wystąpieniem objawów.
4: Jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, zmiany cukrzycowe na siatkówce to są wszystko schorzenia, przy których czas ma ogromne znaczenie, dlatego im wcześniej wykryte, tym większa szansa na zachowanie dobrego wzroku.
2: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. We Włocławku ruszyło głosowanie na markowy lokal śródmieścia. O szczegółach powie wam reporter RMF Max.
5: W tym roku o prestiżowy tytuł oraz voucher promocyjny walczy 6 lokali usługowych. Jak wskazuje nazwa konkursu, chodzi o firmy, które działają w centralnej części Włocławka. Głosowanie wystartowało 10 i potrwa do 23 maja. Głos można oddać, wchodząc na stronę ratusza lub korzystając z aplikacji M-Mieszkaniec. Dodam, że jest to już 8 edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia.
2: O czym informował Bartek Seklecki. Przedstawiciele samorządu studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych mają pełne ręce roboty. W przedostatni weekend maja we Włocławku zostaną zorganizowane tegoroczne Akademikalia.
6: Akademikalia włocławskie 22 i 23 maja, więc tuż termin się zbliża coraz szybciej. I co już, tak powiem, zaczniemy po kolei 22 maja. Standardowo robimy ten dzień na uczelni, gdzie między innymi będziemy mieli planszówki, strefę gier, strzelnice, turniej siatkówki, mecz studenci kontra wykładowcy, flanki, grill, kino plenerowe. Potem po zakończeniu przenosimy się do labiryntu, z którym współpracujemy na karaoke. Będzie ogródek, będzie zabawa, będzie wesoło, smacznie, pysznie.
2: Powiedział naszemu reporterowi Filip Wiktorski z Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

0: To jest taka piosenka, która robi.
1: Ale po co jakby, tak robi?
0: No bo służby techniczne już jadą porać się z wielką plamą ropy na obwodnicy Krakowa. Słuchajcie. Najbliżej najważniejszych informacji oczywiście poranek RMF Max, 9 minut po godzinie 6. Uważajcie, jak będziecie korzystać ze zjazdu na czwórce na wysokości lotniska w Balicach. Jest ropa na jezdni. Strażacy już w drodze. Będzie za chwilę sprzątane, a na razie jest ślisko, więc pilnujcie się na trasach, bo okolice Krakowa dzisiaj deszczowe, jak i cała Małopolska mokre.
1: No właśnie, bo nas trochę oszukał świat. Miało nie być zimnych i mokrych ogrodników, a nie dość, że przyszli, są zimni, to jeszcze są mokrzy. Znaczy to akurat dobrze, bo deszcz potrzebny, ale ta temperatura tak w okolicy 10 stopni rano, to jednak trochę boli.
0: To ja w imieniu tego świata, co cię oszukał, przepraszam. Kogoś jeszcze?
1: Zruszyłam się.
0: Przepraszam. Asia Małą, Sirek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Zrobimy wam dom.

0: Jak Wiktor Waligura śpiewa, że to jest piękny czas, to no. Trzeba mu po prostu uwierzyć, bo to jest piękny czas i to będzie super. Wtorek, warunek jest jeden, zostańcie z RMF Max.
1: 18 po 6. To jest czas, o którym Asia mówiła,
0: mówię, że piękny.
1: Że piękny, no, no jest taki okrągły, ta szósteczka, jak się obróci, to trochę jak dziewiątka, ale wtedy już będziemy w pracy i też będziemy słuchać RMF Max. Będzie super. W temacie magii cyfr, magia cyfr, uwaga, 6.30.
0: Bardzo mi się podoba ta cyfra.
1: Za 95. Nie, ty masz diesla, bardziej ci się powinno podobać 6,93.
0: To mi się podoba najbardziej, ale wiesz, ja mam otwarte serce i na diesla, i na benzyniaki, no. Więc ja cieszę się z waszego szczęścia.
1: Na szczęście twój wlew jest trochę węższy. Nie, przepraszam. A to
0: no,
1: jednak.
0: Ja nic o tym nie wiem.
1: Przepraszam. Nie, to mój wlew jest węższy.
0: Może nie próbuj tego na stacji benzynowej,
1: tak,
0: dobra?
1: Absolutnie. 6,93 za diesla, 6,30 benzynka. Dobre wiadomości specjalnie od RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: One są duże i są w kolorze tych oczu, które kochacie najbardziej. 29,5 minuty po godzinie 6. Najlepsze hity na maksa lecą właśnie tu w RMF Max o poranku.
1: Jak już się otrząśniecie z tego szoku Irka Romantyka, który nam przed chwilą zafundował,
0: tak jest,
1: to posłuchajcie, bo to jest ważna wiadomość. Są dowody na to, że nasz mózg jest zaprojektowany tak, żebyśmy nigdy nie byli zadowoleni.
0: Nawet wiem, czyj bardziej. Jest ha. Tak zaprogramowany. Mówi się cza-cza-cza.
1: Nic się już nie mówi.
0: Milky i rewelacyjna muzyczna nowość. Zróbcie sobie głośniej tę nutę, nucimy dzisiaj do wieczora.

0: Max. Nie sama, bo w towarzystwie Illenium Don't Want Your Love to jeden z waszych ulubionych hitów na Maxa.
1: 7:24. Duńczycy się pobili ze Szwedami, a właściwie Szwedzi napadli na Duńczyków.
0: Matko.
1: W Gdańsku.
0: No co ty mówisz?
1: W Gdańsku i tu policja zatrzymała tych Szwedów. Uwaga, czytam inicjały. Mohamed H, Aranasit A, Habril H, Sanel Sanet O. Kebaby w Polsce mamy świetne, przyjechali chłopaki. A teraz będą jedli nie wiadomo ile lat i nie wiadomo jak długo. Coś zupełnie innego.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
5: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
1: I po reklamie.

0: I nas rozbujali o 6.48 i będzie nas trzymać jeszcze w pracy, bo to jest moc hitów na maksa. Mio i Zalia. Lubimy, gdy wpadają na poranek RMF Max.
1: Tak samo mocno uwielbiamy truskawki, dlatego teraz ważna sprawa, bo są truskawki, których nie jemy. Tak, nawet jeżeli są polskie. Jeżeli truskawka jest już biała i taka trochę puchata, to jej nie jemy, bo to jest pleśń. Nie jemy też tych brązowych, bo one już się psują. No i jeszcze szypułka. Na szypułkę musimy koniecznie spojrzeć. Jeżeli jest matowa i sucha, to też już nie jemy, bo ta truskawka też już nie jest super.
0: A wiesz, że obrzydziłaś mi truskawki? Bo ja jako ojciec dojadający po rodzinie, to ja zawsze jadłem te, które opisałeś. To były najlepsze. Przecież hej. Nie wyrzucę, tyle kosztuje. You make me feel alive again. Tak, zostaw ojciec z jedną, wiadomo.

0: Wszyscy właśnie tego potrzebowaliśmy. Chwilę przed siódmą, Rihanna w RMF Max.
1: Egzamin ósmoklasisty jest nikomu niepotrzebny.
0: Prawda?
1: Tak, przynajmniej mówią niektórzy, zwłaszcza ci, którzy dzisiaj wiozą kogoś na majce. Piszemy matematykę z naszymi bąbelkami, trzymamy nieustająco kciuki. Co na egzaminie może się zdarzyć, o tym we Fleszu za 5 minut punktualnie o 7.
2: Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
15: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
16: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
2: W kalendarzu 12 maja wybiła 7 w RMF Max. Czas na przegląd najważniejszych tematów. Kinga Nega, startujemy. Świeże informacje z dróg na początek. Ostrożność powinni zachować kierowcy jadący małopolskim odcinkiem A4 na wyjeździe z lotniska Balice w kierunku Warszawy. Na jezdni rozlana jest ropa, jest bardzo ślisko. Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Nie ma objawów choroby, podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Chodzi o możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. A co z polskim kapitanem?
3: Osoby wszystkie, które są na pokładzie, są

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Trudna, niewiele osób przed czasem opuściło wczoraj salę.
4: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
5: Jak wrażenie, jak poszło?
6: Tak średnio, z 10% może będzie.
3: Usłyszała w Szczecinie Anna Pałamar. Dzisiaj matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego. W RMF Max pamiętamy również o ósmoklasistach, za nimi język polski.
7: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno, ale te, no, lekturę trochę dziwną.
3: Za godzinę sprawdzimy, jak nastrój przed matematyką.
8: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
3: Doskonałe informacje z Rzymu otwierają flash sportowy. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych. By pokonać rywalkę, Polka potrzebowała niespełna 1,5 godziny.
9: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
3: Następną rywalką Igi będzie Amerykanka Jessica Pegula. W ostatnim spotkaniu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia bezbramkowo zremisowała z Radomiakiem Radom. Na dwie serie przed końcem sezonu liderem jest Lech Poznań.

0: No to nie jest pogoda, o której marzymy wiosną. Wtorek ma upłynąć pod znakiem deszczu, silnego wiatru i wyraźnego ochłodzenia. Mieszkańcy wschodu i południa Polski dziś muszą koniecznie pamiętać o parasolach. Miejscami może tu spaść nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach, uwaga, ponownie pojawi się śnieg. Najwięcej przejaśnień dziś na zachodzie i tu, jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tu do 17 kresek.
1: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
2: 3 po 7.

0: Bez stresu, jeśli tę piosenkę słyszałeś po raz pierwszy w gimnazjum. Bo przecież Sugar Babes to jest hit na maksa. On będzie działał jeszcze za 4 lata,
1: będzie
0: jak ci
1: działał.
0: Co zdają, poczekaj, jak ci co zdają dzisiaj E8, będą by już pisać maturę.
1: No,
0: tak to policzyłem.
1: Tak to będzie. Dzisiaj egzamin ósmoklasisty z matematyki.
0: Tak.
1: Oczywiście niezmiennie trzymamy kciuki za to, żeby wam doskonale poszło.
0: Oczywiście.
1: I mamy listę zadań, które się mogą pojawić.
0: Bardzo proszę, wyrażenia algebraiczne, przekształcania, upraszczania, wyrażenia podobne, zwłaszcza ich redukcja. Umiemy, nie?
1: Umiemy, to na pewno umiemy. Tak samo jak rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą. Umiemy.
0: Ulubione zadanie wujka rozwiązywał cały weekend. Procenty. Procenty!
1: To najlepiej umiemy.
0: Podwyżki i obniżki być może trzeba będzie dzisiaj policzyć.
1: I z tym też sobie poradzimy. Ogólnie będzie dobrze.
0: Oczywiście,
1: no.
0: Hej, witajcie w klubie najlepszych. Także wy, ósmoklasiści jadący teraz na egzamin. 10 po 7.

0: No i to się nazywa prawdziwy girl power. Zara Larsson i Pink Panthers. Idealne duo na taki chłodniejszy wtorek jak dzisiaj. Gra oczywiście w RMF Max.
1: Nie bójcie się geometrii na egzaminie ósmoklasisty. Dołączajcie do naszego radosnego trójkąta. Bądźcie tym trzecim elementem tego trzyelementowego zbioru rozrywki.
0: Tym bardziej, że równie trzyelementowy zbiór stóweczek mamy dla was do rozdania. Trzy stówki do wzięcia w RMF Max za moment.
1: Tak jest, tylko dajcie znać, co tam po waszej lewej stronie. Asia u mnie jest po lewej stronie.
0: U mnie jest ściana.
1: Ściana, no także to jutro będziemy pisać o prawej, bo jestem ja. Ale póki co, co macie tam dzisiaj po lewej stronie? Od serca piszcie SMS-owo 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat, a wszystko po to, by zagrać o 300 w poranku RMF Max.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
10: Skoda.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
16: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na ciebie czeka.
17: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
18: I po reklamie.

0: Ławka koleżanki i chrapiący Maltańczyk. Takie rzeczy po lewej stronie u Moniki.
1: A to Marcin ma fajniej, bo ma gwintownik M10 i szlifierkę kątową.
0: Ja słucham, nie oceniam. zwłaszcza, że Karolina jest z nami. Siemano rano, witaj o 7:30.
2: No siema, witam.
0: Cześć. Co tam po lewej stronie u ciebie, Karola,
2: no,
0: powiedz?
2: Lecę do pracy. Mieszkam na wsi, a rzepaku mnóstwo, także podziwiam rzepaki.
0: Piękne,
1: żółte połacie rzepaku.
0: Jesteś pierwszą rzepiarą na antenie RMF Max w tym sezonie. Witamy się bardzo serdecznie. Dzisiaj w drodze na egzamin ósmoklasisty. Słuchaj, jedziemy do miejscowości Dziewiątki. Wszystko po to, żeby rozdać ci trójkę. 300 konkretnie.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do dziewiątek ma bliżej. Aśka czy Irek? Jak będziesz dobrze odpowiadała, zostawiamy pieniądze. Jak źle, to Irek zabiera.
0: No bo skąd Irek ma jechać do dziewiątki, jak nie z szóstki, proszę bardzo.
1: Irek z szóstki, a ja jadę z trójki.
0: Kto ma
1: bliżej, Karolina? Aśka czy Irek?
2: Myślę, że Aśka.
1: Źle, bo Irek ma bliżej.
0: Irek ma bliżej.
1: Stuwa poleciała.
0: I zapamiętaj tę drogę, bo masz 200 w drodze do dziewiątki, do której Aśka wyrusza z Piątkowa.
1: A Irek jedzie z Piątkowiska do tej samej dziewiątki. Kto ma bliżej, Karolina?
2: Myślę, że Irek.
0: Dobrze. Ja nie podpowiadałem, ja mówię...
1: Dwie stówy są obronione. Ostatnie pytanie. Skup się teraz, Karolina, skup się. Do dziewiątki Irek jedzie z miejscowości Okrąg.
0: No, a Aśka taki okrąg, tylko pełny w środku, czyli koło. No.
1: Kto ma bliżej do dziewiątki? Żeby była pełnia szczęścia.
2: Aśka.
1: Dobrze!
0: Tak się wygrywa 200, Karolina. No i pozdraw od nas, Pole Rzepaku.
2: Dzięki, pozdrawiam.

0: To jest idealny rytm, żeby dobrze wejść we wtorek, więc sobie zapamiętajcie, jak to leci.
1: Tak leci.
0: Raz, dwa, trzy, cztery. No jak takim krokiem wpadniecie do szkoły, do pracy, to wszystko pójdzie gładziutko.
1: Polerujemy kryształową kulę, którą w następnym Tańcu z Gwiazdami wygracza Meus. Ja, 21 minut i godzina 8. A taką mam tutaj fajną robotę. Jak skończę program.
0: Smuga tu została, źle zrobiłeś. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Kokolino Fresh, zestaw 5x1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Jeszcze więcej okazji, teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
2: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
3: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
2: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
3: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
2: Więcej na naszym fanpage'u.
4: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SAT Film idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da Ci konkurencja.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
12: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
13: I po reklamie.

0: 7.50 na zegarach RMF Max. Ósmoklasiści jadą na egzamin z majcy, ale można sobie zrobić taki mały imprezowy WF. Co wy na to? Potańczone? Super. 10 minut i godzina 8.
1: Robert Lewandowski odpiął wrotki, słuchajcie. Oj, to tak. Jest naprawdę Robert, jakiego jeszcze nie znacie. Mhm. Prosto z dachu autobusu, gdzie razem z Barceloną świętował kolejny mistrzowski tytuł mistrza Hiszpanii.
0: Dawaj, Robert!
2: Polska górą! YouTuberzy jesteśmy. Jest. Pewno lajki idą, serduszka. Trochę jedziemy z farmazonem. Trzeba trochę pofarmazonić, ale my zagadamy do mikrofonu.
0: Tak, spontaniczny jak nigdy sobą był, jak zawsze, Robert.
2: Hamburgera dostaliśmy. Jedzenie! Chcecie hamburgera? Łatwo jest tak pierdolić. To jest internet, to można, YouTube można.
0: I doszło do radia, dotarło do RMF Max. A ja wiem, dlaczego tak się Robert otworzył, wiesz?
1: Dlaczego?
0: Bo każdy, jak wsiądzie do autobusu, to taki się staje trochę normalnie swój chłop, a nie w tych S-klasach.

0: tu sobie tak bumci, bumci, bum, bum, a to już prawie ósma na zegarach.
1: Egzamin ósmoklasisty za godzinę i 4 minuty. Przewidywania w różnych egzaminacyjnych sprawach we Fleszu punktualnie o 8:00. No i jeszcze pozdro dla kierowców, którzy was wiozą teraz na ten egzamin, bo ceny paliw sprawdzamy. Wiadomości z pierwszej ręki, już za chwilę.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wow, ale masz wypieki.
6: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
5: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
6: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
8: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: Wake up! Nadajemy się od rana.
11: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
11: Zabawa i dobry humor na start.
12: Wstawaj, nie udawaj.
11: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
13: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
16: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
19: I po reklamie.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ani jednej chorej osoby, nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy hantawirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu, dr Paweł Grzesiowski, tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa, kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka. Ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
4: Tyle Michał Dobrołowicz. Przypomnijmy, Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby. Teraz błyskawiczny raport z dróg na autostradowej obwodnicy Krakowa na wysokości węzła Skawina. Kolizja dwóch samochodów korkuje się na jezdni w stronę Rzeszowa. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Porządkowanie zniszczonego przez ogień terenu potrwa nawet kilka miesięcy. Konieczna będzie między innymi dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
5: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki.
4: Mówi wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński. I wracamy do ósmoklasistów o 9. 390 tysięcy uczniów rozpocznie egzamin pisemny z matematyki. Jak nastawienie?
6: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
7: Matematyka to ciężki temat, to jest ciężki orzech do zgryzienia.
8: No, jestem spokojny.
9: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
4: No i trzymamy kciuki, by tak było, a mówili uczniowie z Warszawy. I na zakończenie krótka, dobra informacja dla kierowców. Maksymalne ceny paliw w dół. Od dziś benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,30 zł, olej napędowy o 10 groszy tańszy.
1: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
4: Deszczowy, chłodny wtorek w Polsce. No to zacznijmy sport od gorącej fety w stolicy Katalonii. Piłkarze FC Barcelony świętowali z kibicami zdobycie 29. Mistrzostwa Hiszpanii. Przejechali odkrytym autokarem przez miasto, a na froncie polski duet Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Jeżeli chodzi o naszego napastnika, Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto, tak informują portugalskie media. Jego kontrakt z FC Barceloną, przypominamy, wygasa w czerwcu. Kapitalny mecz Igi Świątek z Naomi Osaką. Polka w meczu o ćwierćfinał turnieju w Rzymie wygrała 6-2, 6-1. Jutro zmierzy się z Jessicą Pegulą.
1: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
4: To będzie chłodny i deszczowy wtorek. Najintensywniej ma padać na południu i wschodzie Polski. Na Podkarpaciu dodatkowo mogą wystąpić burze. No a gdzie dziś ma być najładniej? Dobre informacje mamy dla mieszkańców zachodniej części kraju. Tu najwięcej przejaśnień, a jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Temperatura dziś nie rozpieszcza. Przeważnie od 10 do 14 stopni. Cieplej w Białymstoku, tu 17 kresek, 16 w Lublinie, a 15 stopni w Rzeszowie. Noc zimna, w wielu regionach deszczowa.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
10: W RMF Max 4,5 po 8.

0: nosi jak Janosik. 12 hey. Minut po godzinie 8. Hey, hey,
1: to skoro już jesteśmy w tych górach, to musicie wiedzieć, że jest nowy hit na straganach w Zakopanem. No bo już były owce, były gęsi,
0: kapibara.
1: A teraz no. masowo turyści kupują pluszowe oscypki.
0: Oscypka, hej!
1: Tak jest, a im mniejszy, tym fajniejszy.
0: A to jest pierwszy przypadek taki w życiu, kiedy to właśnie kapibara ten zazwyczaj je oscypka, no. a teraz to oscypek zjadł kapibarę. Po raz pierwszy.

0: Uwielbiamy, tak jak i wy, takie świeże, wiosenne brzmienia w RMF Max, Salok i Khalid i 20 prawie minut po 8.
1: Słuchaj tego. Wąż w parku w Tychach, boa dusiciel normalnie.
0: Co ty mówisz,
1: Straż
0: boa
1: miejska,
0: konstryktor w parku w Tychach? I co, i dostał mandat?
1: Właśnie mało brakowało, bo podobno jak podchodzili strażnicy miejscy, on zrobił i oni już myśleli, no, tylko niech pan nie kończy, bo będzie mandat. Max. Super, że jesteście z nami od poranku. 8:21.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
12: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
13: A w tobie?
12: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na ciebie czeka.
19: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
2: I po reklamie.

0: To specjalnie dla tych, którzy czują, że dziś we wtorek trzeba być twardym, niemiętkim. Titanium w RMF Max.
1: Twardym tak jak Tomek Sobania, nasz ultramaratończyk. Zapamiętajcie sobie to nazwisko, bo Tomek jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych razem ze swoim planem.
0: Tak.
1: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
0: Naprawdę?
1: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton,
0: brawo,
1: czyli trochę ponad 42 kilometry. I już pierwsze dwa ma za sobą.
0: Super, super. Codziennie w innym stanie to może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
1: Tak?
0: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji. Baci, baci.

0: Z rzeczy, które mogą nam dobrze zrobić o poranku.
1: Przepraszam.
0: No chciałam powiedzieć, że Eben fajnie brzmi w głośnikach RMF Max.
1: A wakacje?
0: Jeszcze lepiej.
1: A trochę wolnego.
0: To brzmi jak Eben i wakacje.
1: A ja trochę takiej karaibskiej nuty. Słuchajcie, 21 minut przed godziną 9. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że kilkanaście tysięcy złotych to są pieniądze, które można wygrać codziennie tu w RMF Max.
0: 14 331 to jest za mało.
1: A 14 900 to kwota, która w tej zabawie jest za duża, a wasze zadanie to strzelić idealnie gdzieś pomiędzy, bo tam jest ta najszczęśliwsza i najbardziej tajemnicza kwota.
0: A żeby było wam łatwiej, to mnożą się szanse na to, żeby móc trafiać w pieniądze. www.rmfmax.pl. Tam się mnożą, tam sprawdźcie, co możecie zrobić, żeby wygrać.
1: A jak ktoś ma pod ręką telefon, to SMS o treści MAX niech poleci na 7327, bo tak dajecie sobie szansę na kilkanaście tysięcy, choćby dzisiaj. Pięknie, pięknie. Cały czas tańczyliśmy.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
8: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zsel.edu.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
14: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
15: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: dawna, to wiem.
1: Tak piękna jest ta końcówka, że trzeba jej dać wybrzmieć do samego końca. Igor Herbut, Witowam Wino i Zalia, czyli męskie granie orkiestra nareszcie w RMF Max.
2: 10 minut i godzina 9. Lody coraz droższe, niestety. W ciągu ostatnich 3 lat takiego sympatycznego poziomu 6 zł za porcję szykujemy się na wakacyjne 10 zł za gałkę lodów.
1: 10 zł boli, a zaboli jeszcze bardziej, jak dotrze do nas, że one są nie tylko droższe, ale też dużo mniejsze.
2: To prawda,
1: no
2: ale one są mniejsze dla naszego dobra, bo one są mniejsze, te lody, żeby nam się nie rozpuszczały. Max. Pokapiesz rozpuszczonym.
1: Bez sensu, za tyle pieniędzy szkoda.
2: I za 10

0: hity na maksa i bilety na największe koncertowe imprezy to u nas.
1: Dzisiaj w kanale nadawczym bilety na koncert Taco Hemingwaya.
0: Jakby ktoś chciał zaszaleć w Trójmieście. Słuchajcie Maxa, bo mamy dla was wyjściówki na najbardziej rozchwytywane imprezy w kraju. Reklama.

0: przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
2: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Może nie mieć dostępu do wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji potwierdziło, że na ulicach Żytniej od numeru 82 do 84, Armii Krajowej na odcinku od Wojskowej do Żytniej i Polnej od numeru 69 do 83 w związku z awarią sieci wodociągowej występują przerwy w dostawach wody. Pojawiła się też prośba do osób mieszkających w tej okolicy. Po ponownym uruchomieniu sieci mogą wystąpić przebarwienia wody i spadki ciśnienia. Takie utrudnienia mogą utrzymywać się przez kilka godzin. MPWiK apeluje też o nieużywanie zmywarek do czasu naprawienia awarii. We fleszu po 9:00 szybki rzut oka na sytuację na drogach w regionie. Spore utrudnienia na autostradzie bursztynowej pod Włocławkiem. Pierwsza na wysokości miejscowości Potok. Utrudniony jest przejazd od węzła w kierunku Nowej Wsi. Druga kolizja wydarzyła się niedaleko, również na drodze w kierunku do Nowej Wsi, ale trochę wcześniej, między Wieńcem a Potokiem. Musicie się przygotować na spore utrudnienia w tych miejscach. Warunki pogodowe od rana złe, w regionie pada, drogi są śliskie, co może przyczyniać się do większego ryzyka wypadków. Zresztą, jak słyszycie, wcale ich nam nie brakuje w regionie. A więcej o pogodzie powiemy po fleszu. Pokazy zdobienia kryształów i opowieści o dawnym rzemiośle. Tak może wyglądać wasz sobotni wieczór, jeśli noc muzeów postanowicie spędzić w Inowrocławskim Muzeum Kryształów. Nie tylko o materiale, ale i o znaczącym miejscu, jakim była Huta Irena, w sobotę opowiadać wam będzie Andrzej Frejgant, pracownik muzeum.
4: Cała prezentacja odbywa się od historii szkła, którędy, gdzie ktoś tam się obalił, tak jak mówię, uderzył głową nie w to, co trzeba i wynalazł proces topienia szkła, poprzez całe dojście do Polski i jak to się rozwijało na terenach Polski, aż po dzień dzisiejszy, gdzie zanika.
3: Noc muzeów z kryształami rozpocznie się w sobotę o 18:00. A za godzinę we fleszu?
5: Bliski kontakt z naturą od zawsze jest pasją jej życia. Ciekawość świata poprowadziła ją w kierunku podróży.
3: O kim mowa? Tego dowiecie się po 10:00.
1: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Na Kujawach dziś pochmurno. Z dobrych wieści mam takie, że po południu nie powinno już padać. Możliwe nawet drobne przejaśnienia. Szare chmury ustąpią miejsca białym, a te gdzieś tam kątem postarają się wpuścić słońce. Wiatr umiarkowany, ale porywisty, przywędruje do nas z zachodu. Do pracy wystarczy lekki płaszcz. Nie musicie brać zimowych kurtek, bo na termometrach maksymalnie do 14 stopni. Ciśnienie powoli będzie się podnosić z tej poniedziałkowej zapaści.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: Fajnie jest pisać egzaminy, których nie można nie zdać.
9: Także rodzice ósmoklasistów, spokojnie, te czarne długopisy tam sobie doskonale poradzą.
8: Będzie dobrze, Asia Majus, Irek Jakubek, jutro o zwykłej porze w RMF Max.

0: sobie popylamy w to wtorkowe przedpołudnie, chociaż nie wiem jak dla was, dla mnie po 9 to jeszcze jest rano, jeszcze jest wcześnie, człowiek ledwo oczy otworzył, a tu już trzeba myśleć powoli o obiedzie, żeby nam nie przepadło, żeby to nie była zmarnowana okazja na zjedzenie czegoś pysznego. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Zaczynamy tę karuzelę odliczania do najprzyjemniejszej przerwy w robocie. Jestem z wami do 13, no i hity na maksa oczywiście też będą.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
8: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

Thomas Gray i Rumors, czyli gorące muzyczne ploteczki w RMF Max, ale my się tutaj plotkami teraz nie będziemy zajmować. Pozwólcie, że zajmiemy się sprawami ważnymi, jeżeli nie najważniejszymi, czyli pogodą. Co nas czeka dzisiaj? Co nas czeka jutro? Czy kiedyś w końcu wyjdzie do nas słońce? Czy kiedyś zrobi się ciepło? To są te wszystkie pytania, które dzisiaj możecie sobie zadawać. No bo co tu dużo mówić? Kujawsko-pomorskie dzisiaj zasnute chmurami. Dzisiaj parasolki będą nam potrzebne, chociaż pod wieczór się troszeczkę rozpogodzi, ale nie tak, żeby znowu do nas słońce jakieś szalone wyszło i było bardzo, bardzo gorąco. No nie, no dzisiaj jak będzie 13 stopni, to jest, słuchajcie, maks pogodowych możliwości. Jutro zresztą podobnie, jutro też parasolki się przydadzą, także polecajka i taka przypominajka ode mnie, nie zostawcie przypadkiem swojego parasola w pracy, nie zostawiajcie go w komunikacji miejskiej, no chyba, że macie kilka parasoli w domu. No to wtedy okej, bo jutro te parasolki, pojutrze chyba też i w ogóle w tym tygodniu wielokrotnie nam się jeszcze przydadzą, więc strzeżcie parasola jak oka w głowie. Mówię poważnie, we Włocławku, słuchajcie, to nie będą przelewki. Znaczy, mam nadzieję, że nam nie będzie się ta woda przelewała nigdzie, ale deszcz na pewno nas spotka. Tymczasem w RMF Max Włocławek spotyka nas coś dużo przyjemniejszego. To Somber i Back to Friends. Numer, który tak was rozkołysze trochę, może trochę rozmarzy nawet. Kto

0: no i California Love, i zwykły dzień, wtorek, pogoda się popsuła, matury, egzamin ósmoklasisty, dużo do zrobienia pewnie, do wypłaty, kupa czasu. Ale nie, stop, to nie może tak być, tak nie może wyglądać ten dzień, koniec tego, ma być fajnie, ma się dziać, ten wtorek może i będzie zwyczajny, ale jak przy okazji odbierzesz telefon od radia i staniesz przed szansą na naprawdę sporą kasę, to będzie przynajmniej co opowiadać do końca tygodnia, a bierzesz telefon, wysyłasz SMS-a z hasłem MAX za 369 na 7327, albo jak bliżej ci do kompa, to wchodzisz na rmfmax.pl i zgłaszasz się tutaj do zabawy. Do zgarnięcia kwota, którą musisz wytypować poprawnie, gdy do ciebie zadzwonimy. Na ten moment 14 331 to za mało, 14 900 to za dużo, czyli jesteśmy już całkiem blisko tej właściwej kwoty. No to co, masz pomysł, to się zgłaszaj przez rmfmax.pl albo ślij SMS na 7327 z hasłem MAX i ponad 14 tysięcy może być dziś twoje.
1: Max. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.
15: Na Kujawach dziś pochmurno. Z dobrych wieści mam takie, że po południu nie powinno już padać. Możliwe nawet drobne przejaśnienia. Szare chmury ustąpią miejsca białym, a te gdzieś tam kątem postarają się wpuścić słońce. Wiatr umiarkowany, ale porywisty. Przywędruje do nas z zachodu. Do pracy wystarczy lekki płaszcz. Nie musicie brać zimowych kurtek, bo na termometrach maksymalnie do 14 stopni. Ciśnienie powoli będzie się podnosić z tej poniedziałkowej zapaści.

0: to Ed Sheeran. Pięknie nam zaśpiewał i przedstawił swój numer Azizam w RMF Max Włocławek. Takie melodie, takie bęgery podrzucamy. A tymczasem podrzucamy też cenną informację, na przykład dla seniorów, bo w momencie, kiedy w wielu miastach Polski rozpoczynają się juwenalia, to u nas zaczynają się właśnie, dosłownie za parę chwil senioralia. Już po raz ósmy we Włocławku takie rzeczy będą się działy. Punktualnie o 10:00 start. Tutaj będzie przekazanie seniorom kluczy do miasta. Później barwny korowód będzie maszerował włocławskimi bulwarami do Browaru B, gdzie o 11:30 będzie prezentacja artystyczna seniorskich zespołów. Później jeszcze potańcówka pod chmurką między 18 a 21. Trzymamy kciuki tutaj mocno za pogodę. A drugiego dnia też dużo dobrego będzie się działo. Także drodzy seniorzy, polecam zaglądać na oficjalną stronę Włocławka. Tu znajdziecie szczegóły, a później już na senioralia. Marsz!
1: To jest nowość RMF Max.
0: I jeszcze przed 10:00 do kawy serwujemy energetyczne nowości. To modelki. Lubię cię jak lato.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.

0: KFC.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
12: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na ten... mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: Wyj głośniej.
17: Miej fan.
16: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
18: Minęła 10, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Trwają egzaminy dla uczniów 8 klas, więc dla pozostałych roczników lekcje najczęściej są odwołane. A to często oznacza problem dla rodziców, którzy muszą w te dni zapewnić dzieciakom opiekę. Czekają więc, aż wrócą normalne lekcje.
19: Na pewno bardziej niż dzieci. Rodzice pracują i nie zawsze mają jak zająć się pociechami. Czasami decydują się wysłać dziecko do świetlicy. Jak się okazuje, szkoły mają obowiązek zapewnienia młodszym dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wystarczy wypełnić deklaracje, ale zazwyczaj zostają z dziećmi w domu.
18: Tyle Martyna Czerwińska.
16: To jest RMF Max.
18: We Fleszu przed południem wracamy na drogi w regionie. Kilka słów o tym, co się tam dzieje. Na A1 ciągle utrudnienia. Jak dowiedziała się nasza redakcja, kolejka aut ustawia się już od MOP-u Machnacz Północ w kierunku Nowej Wsi. Ze wstępnych informacji wynika, że doszło tam do wypadku. Zablokowany jest prawy pas. Ruch odbywa się bardzo powoli. Tę sprawę w RMF Max będziemy na bieżąco śledzić. Noteć Inowrocław wzmocniona. Do składu dołączył Santiago Vaulet. W poprzednim sezonie Argentyńczyk reprezentował barwy Resowi Rzeszów. Skrzydłowy rozegrał 29 spotkań, w których średnio spędzał na parkiecie 28 minut, zdobywając 17 punktów i dokładając 4 zbiórki. Skuteczność rzutowa zawodnika

0: Przedstawiciele spółki apelują, by meblami nie zastawiać sypów i nie stawiać ich przy wiatach śmietnikowych oddalonych od drogi. Szczegóły na stronach IGK i M. Teraz we Fleszu Kultura. W tym miesiącu we Włocławskim Centrum Kultury można zwiedzić kilka interesujących ekspozycji. Do 25 maja będzie dostępna wystawa rzeźb w drewnie autorstwa Anny Ritter. O to, dlaczego warto zobaczyć tę pracę, zapytaliśmy dziś dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku, Lidię Piechocką-Witczak.
1: Bliski kontakt z naturą od zawsze jest pasją jej życia. Ciekawość świata poprowadziła ją w kierunku podróży i od lat zbiera właśnie w różnych miejscach gałęzie o niezwykłych kształtach, korzenie, z których wykonuje najczęściej ptaki.
0: Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania poszczególnych ekspozycji są dostępne na stronie Włocławskiego Centrum Kultury. A za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Generalnie idzie ku lepszemu. Warunki pogodowe z rana nie są najlepsze, ale po południu ma się powoli poprawiać. Deszcz już nie powinien siąpić. Na niebie też dojdzie do pewnego przetasowania. Szare deszczowe chmury powinny ustąpić trochę miejsca tym białym, współpracującym ze słońcem obłokom. No i jak to się stanie, to nasze słońce powinno mieć łatwiejszą drogę, by się do nas dostać. Na naszym poziomie jednak będzie dość mocno wiać. Tym razem z zachodu. Na termometrach dziś maksymalnie do 14 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Zanim weźmiecie się za poważne sprawy, to uważam, że powinniście nadrobić wszystkie plotki z pracy, bo jak się już ma te plotki, to dużo łatwiej zająć się poważniejszymi sprawami. Chociaż pytanie, czy plotki to nie jest poważniejsza sprawa? Ale jeżeli jest, to w takim razie najpierw trzeba się zająć pracą, a tego byśmy nie chcieli. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, już po 10:00, a to Andy Dust w RMF Max.

0: Dobra, nie ma problemu. Nie takie rzeczy się robiło. Otóż słuchajcie, mam mnożyć. Mam robić tak, żeby było ci łatwiej wygrać pieniądze w RMF Max. A że mam dobre serduszko, to jeszcze udało mi się wynegocjować naprawdę solidny mnożnik i od teraz każde twoje zgłoszenie przesłane przez rmfmax.pl mnożę razy aż 135. Jest jedno ale, w sumie to nawet dwa. Po pierwsze, musisz zgłosić się maksymalnie w ciągu najbliższych 10 minut, a po drugie, zrób to przez naszą stronę rmfmax.pl. Więc lecimy, mnożymy do zgarnięcia nie mniej niż 14 331. rmfmax.pl. Tu szczegóły. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91. Krzywiec.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Snare. To są takie nocne brzmienia. Kawałek Gotham za nami w RMF Max, a przed nami również nocne atrakcje. Na pewno już o tym słyszeliście, ale przypominam, bo cały czas jeszcze można się zapisywać. Jeszcze są miejsca na różne zajęcia, warsztaty, dodatkowe atrakcje. Wszystko oczywiście bezpłatne, ale warto sobie miejsca zarezerwować, no właśnie, w niektórych muzeach, bo przed nami Noc Muzeów 2026. Wszystko oczywiście w całej Polsce będzie dla nas pootwierane po nocy, ale w Kujawsko-Pomorskim wiadomo, będą te najciekawsze i najbardziej wyjątkowe atrakcje. No, umówmy się, w naszym regionie jest całkiem sporo fajnych nocy muzeów. Można do wielu ciekawych miejsc zaglądać i polecam zerkać nie tylko do naszego miasta, ale wybrać się na przykład do Torunia, do Bydgoszczy. Koronowska Noc Muzeów też całkiem fajnie się zapowiada, także co tu dużo mówić, zaglądajcie na oficjalną stronę województwa i szukajcie, albo lepiej, zaglądajcie na oficjalną stronę Nocy Muzeów, tu zgarniecie i znajdziecie pełną rozpiskę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listę Hot Bands wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam. I got something I wanna
0: talk about. Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5x1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
10: Playlista Co zrobić dzień.
11: Niech się dzieje.
10: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
12: Generalnie idzie ku lepszemu. Warunki pogodowe z rana nie są najlepsze, ale po południu ma się powoli poprawiać. Deszcz już nie powinien siąpić. Na niebie też dojdzie do pewnego przetasowania. Szare deszczowe chmury powinny ustąpić trochę miejsca tym białym, współpracującym ze słońcem obłokom. No i jak to się stanie, to nasze słońce powinno mieć łatwiejszą drogę, by się do nas dostać. Na naszym poziomie jednak będzie dość mocno wiać. Tym razem z zachodu. Na termometrach dziś maksymalnie do 14 stopni.
11: RMF Max.
10: RMF Max Włocławek.
13: Two ships in the night.

Elton John i Dua Lipa trochę chłodzą nasze emocje. Cold Hearts, zimne serce nam podarowali. To piękne muzyczne w RMF Max Włocławek. Tymczasem, no co tu dużo mówić, my musimy chyba zachować zimną krew, tak jak to zrobili drogowcy, którzy pracują aktualnie na Moście Stalowym. Ten remont, no miał trwać 13 miesięcy? No to, moi drodzy, potrwa troszeczkę dłużej. To nie są dla nas dobre informacje, bo odkryto tam, no, bardzo poważny problem i wygląda na to, że remont nie tylko będzie dużo droższy, ale potrwa nawet 10 miesięcy dłużej, a do tego wszystkiego most prawdopodobnie będzie musiał być kompletnie, totalnie zamknięty dla kierowców i w ogóle dla jakiegokolwiek ruchu. Także, no, moi drodzy, jest źle, jest kiepsko, ale będziemy szukać jakiegoś pocieszenia. Może odkryją tam coś innego, niezwykłego z jakiegoś... Nie, nic nie odkryją. Po prostu musimy się przygotować na to, że będziemy mieli około 10 miesięcy dłuższe utrudnienia i tyle. I wiecie, oficjalnie jeszcze nic się o tym nie mówi, ale wszystko wskazuje na to, że będzie dłużej, będzie drożej i będzie niedobrze. Znaczy, jak się remont skończy, to będzie dobrze. Kiedyś, w końcu. Także trzymamy kciuki za to, żeby remont się kiedyś zakończył. Tymczasem, trzymamy też kciuki za to, żeby więcej takich nowości jak ta się pojawiało. To Gibbs i Win w RMF Max.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.
14: 11 wybiła. Marek Mikulski. Czas na flash w RMF Max. Ponad 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Ma pojawić się więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych.
15: Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
16: To będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. To, żeby dom pomocy społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
15: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku.
14: Tyle Michał Dobrołowicz.
17: To jest RMF Max.
14: Na drogach coraz więcej jednośladów. Wraz z wiosennym klimatem przybyło nam uczestników ruchu. Nie chodzi już o same motocykle, ale także rowery, motorowery, skutery i tak zwane środki transportu osobistego. Na wszystkim trzeba się umieć poruszać i pamiętać o podstawowej zasadzie. Nie jedziemy pod wpływem. Takiej lekcji nie odrobiło 5 mieszkańców powiatu inowrocławskiego. Jak dowiedziała się nasza redakcja, wczoraj policjanci z drogówki przyłapali 4 rowerzystów i 1 kierowcę hulajnogi elektrycznej na podwójnym gazie. Niechlubny rekordzista miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. A skoro już jesteśmy przy drogach, to szybka informacja z autostrady A1. Jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, nie ma już utrudnień na odcinku pod Włocławkiem między Machnaczem a Potokiem. W RMF Max na bieżąco sprawdzamy sytuację na drogach w regionie. Jak dowiedziała się dziś nasza redakcja, właśnie ruszyła druga edycja programu grantowego Startujemy we Włocławku. Jest on skierowany do osób, które dopiero planują założyć firmę, a także do młodych startupów działających krócej niż rok. O jakiej kwocie mówimy i na co można ją wykorzystać? O to zapytaliśmy dyrektora Włocławskiego Centrum Biznesu Jakuba Girczyca.
12: To jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług.
14: Wnioski będą przyjmowane od 18 maja. We Fleszu po 11 kultura, Muzeum Krytyki.

0: Wiatrówka oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Szare chmury i wietrznie to z jednej strony, a z drugiej białe obłoki i kawałeczek słońca. Tak ma wyglądać nasze popołudnie. Czyli nie traćcie nadziei, jest szansa na spotkanie z naszą gwiazdą. Oczywiście to się nie przełoży na klimat. Skoro mamy taki nastrój, powiedziałbym jesienny, to odrobina słońca nie sprawi, że przyjdzie do nas lato. Ale przynajmniej będzie można pomarzyć. Zwłaszcza, że na termometrach takiej wielkiej tragedii nie będzie. Maksymalnie do 14 stopni, choć może powiać mocniejszy wiatr.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Gramy hity na maksa.
3: No z hitowych rzeczy na pewno będzie Pink Panthers i będzie Zara Larsson, ale wcześniej zaczniemy od takiego drobnego muzycznego szaleństwa, które na początek 11 z całą pewnością nam się przyda. Tak, żeby się rozkręcić w ten wtorek, no. To Gordo i Loco Loco na początek 11 zrobi nam dobre przedpołudnie z całą pewnością. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, zostawiam was.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Maria Zawiałow. No i on, człowiek, który aktualnie jest w trasie, wyprzedanej trasie, Taco Hemingway i Super Over MF Max. Jeżeli chcielibyście się załapać na jakiś koncert, to tak tylko podpowiadam, że mamy dla Was bilety do zgarnięcia w RMF Max. Dzisiaj koncert Taco w Trójmieście będzie do zdobycia. Jeżeli chcielibyście się do Gdańska wybrać, no to słuchajcie kanału nadawczego dzisiaj po 17:00, ewentualnie jeszcze w czwartek. W czwartek jest okazja, żebyście we Wstawaj Nie Udawaj albo w kanale nadawczym złapali bilety. Także moi drodzy, kto się nie załapał, komu się nie udało w kolejce wyrwać tych biletów, niech słucha RMF Max, a zostanie nagrodzony. Przypominam, dzisiaj po 18:30 mniej więcej bilety będą do złapania. RMF Max. RMF Max. Reklama. Lato.

0: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: Wow, ale masz wypieki.
10: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
9: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
10: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: I po reklamie.
14: Rządzimy hitami od zawsze.
15: Tak się gra.
14: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

mocne deklaracje, mocne słowa. PZ ma taka z bałagany plan B w RMF Max, a teraz być może mocna deklaracja od kogoś, kto słucha RMF Max. Przypominam, a w zasadzie chyba pierwszy raz wam o tym mówię, nauczyciele i pracownicy oświaty, to do was teraz kilka słów, możecie się jeszcze zapisywać na piąte kujawsko-pomorskie igrzyska lekkoatletyczne. Pojawcie się koniecznie na nich, one będą 12 czerwca na gminnym stadionie sportowym w Białych Błotach. To właśnie tutaj będziecie mogli się zmierzyć z innymi pedagogami i pracownikami z całego naszego regionu i pokazać swoim uczniom, że to wy jesteście top of the top. Trochę będziecie rywalizować, to na pewno, zintegrujecie się, ale też będziecie się dobrze bawić, będziecie promowali aktywny, zdrowy styl życia, no i na pewno zmotywujecie swoich uczniów też trochę do tego, żeby się poruszać, bo wiadomo, nie zawsze się chce. Także pokażcie, że wam się chce i się zgłaszajcie. Zaglądajcie na oficjalną stronę Kujawsko-Pomorskiego i się zapisujcie, bo cały czas jeszcze można, miejsca jeszcze są. Nauczyciele, do boju! Max. A jeżeli ja was nie zmotywowałam, nie zachęciłam, to może z jakiegoś powodu zrobi to on. Damiano Dawid już teraz w RMF Max Błocławek. To dla was, drodzy nauczyciele, w ramach motywacji.

0: To jest zabawne, wiecie, że chwilę temu dosłownie nasza ekipa remontująca nam tutaj studio zapytała mnie, ile to jest za dużo w tej naszej zabawie, bo oni by chcieli sobie zagrać, bo się w sumie już tak wkręcili w to typowanie, ile to jest za dużo, ile to jest za mało. To teraz słuchajcie, informacja dla wszystkich ekip, nie tylko budowlanych, nie tylko magazynowych, możesz być ekipą jednoosobową, a wielozadaniową. Słuchaj, 14 331 to za mało, a za dużo to jest 14 900. Szybka matematyka, trochę intuicji i można podobno wyczuć, ile dokładnie jest na naszym koncie, a właśnie o tę kasę walczycie w dzisiejszym finale. Przypomnę raz jeszcze, że jak się już bawisz w typowanie, to daj nam znać, że mamy do ciebie zadzwonić. To się pobawimy razem na antenie RMF Max. Prześlij zgłoszenie przez rmfmax.pl, prosta sprawa, albo hasło SMS-em pod 7327 za 3,69. RMF
1: Max. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
2: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
3: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Szare chmury i wietrznie to z jednej strony, a z drugiej białe obłoki i kawałeczek słońca. Tak ma wyglądać nasze popołudnie. Czyli nie traćcie nadziei, jest szansa na spotkanie z naszą gwiazdą. Oczywiście to się nie przełoży na klimat. Skoro mamy taki nastrój, powiedziałbym jesienny, to odrobina słońca nie sprawi, że przyjdzie do nas lato. Ale przynajmniej będzie można pomarzyć. Zwłaszcza, że na termometrach takiej wielkiej tragedii nie będzie. Maksymalnie do 14 stopni, choć może powiać mocniejszy wiatr.

0: Ten numer ma w sobie coś takiego, co zagrzewa do walki. Swedish House Mafia w RMF Max, Włocławek, Wait So Long. Takich numerów nam potrzeba jeszcze przed południem. A teraz uwaga, drodzy seniorzy, być może wam potrzeba czegoś kompletnie innego. Bardzo fajne warsztaty z obsługi telefonu dla seniorów. Właśnie dzisiaj są organizowane między 14 a 16 w kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe. Drodzy seniorzy, po prostu przychodzicie, nic nie płacicie, a na miejscu bardzo cierpliwie studenci będą wam opowiadali i krok po kroku pokazywali, jak oswoić takie codzienne korzystanie ze smartfona. Jeżeli nie wiecie, jak wysyłać wiadomości, zdjęcia, odbierać zdjęcia od innych, jak prowadzić rozmowy, zapisywać kontakty, ustawić telefon tak, żeby był prosty i wygodny, no to to są zajęcia, takie spotkanie, takie warsztaty dla was. Dzisiaj 14, zaglądajcie do kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe. Przypominam, nic nie płacicie, a dużo wiedzy tej darmowej na was czeka.
1: To jest nowość RMF Max.
0: I teraz na rozruszanie też zupełnie za darmo podrzucamy nowy remix Davida Getty, to Milky Just The Way You Are w RMF Max Włocławek.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zseel.edu.pl.
4: Wake up! Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
4: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
6: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
0: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: I po reklamie.
4: Najlepiej zmiksowana playlista.
5: Say no more.
4: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
6: Południe w RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Zmasowany dronowy rosyjski atak na Ukrainę zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. W ostatnich godzinach Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 200 dronów. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 6 zostało rannych. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił też w lokomotywę cywilnego pociągu. Ukraińskie władze zapowiedziały odwet.
7: Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie te sugestie odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga, wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
6: To był Krzysztof Zasada.
8: To jest RMF Max.
6: Dziki problem na osiedlu Południe we Włocławku. Nocą i nad ranem, idąc tamtejszymi ulicami, usłyszeć można za swoimi plecami dyszenie lub dziwne dźwięki. Świadkowie zgodnie twierdzą, że brzmienie tych odgłosów jest nieludzkie i wcale się nie mylą, bo to dziki są za nie odpowiedzialne. Spore stado z młodymi od początku roku odwiedza okolice ulic Krasińskiego, Żurawiej, Skłodowskiej i Moniuszki. Mieszkańcy są mocno zaniepokojeni tym faktem i apelują do miejskich władz o interwencję. Zakopani w poduszki i koce rodzice z dzieciakami słuchają ulubionych historii i bawią się literaturą. Tak jest właśnie w tej chwili w oddziale dla dzieci Tajemniczy Ogród Inowrocławskiej Biblioteki. Kocykowe zakątki literackie to, jak wiecie z RMF Max, jedna z akcji w ramach Tygodnia Bibliotek. O tym, co właśnie się na tych kocykach dzieje, mówi nam Aneta Muskała z oddziału dla dzieci.
9: Każdy, zarówno mały, jak i duży, będzie mógł posłuchać swoich ulubionych historii, wziąć udział w zabawach literackich i poczuć się częścią literackiej świata. Akcja będzie trwała przez cały dzień, także zachęcamy do odwiedzin do Tajemniczego Ogrodu przy ulicy Klińskiego 16.
6: Macie więc jeszcze dużo czasu, by tam zajrzeć. A teraz w RMF Max przenosimy się do Włocławka, bo tam też tętni kulturalne życie. Do 27 czerwca w Galerii Sztuk Suszarnia będzie otwarta wystawa malarstwa Alicji Wieczorek.
10: Ukończyła malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2019 roku obroniła pracę doktorską.
6: Opowiada nam dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania poszczególnych ekspozycji są dostępne na stronie Włocławskiego Centrum Kultury. A skoro już o malowaniu mowa, swój talent możecie zademonstrować na ścianie zespołu szkół numer 4 we Włocławku. Jak dowiedziała się dziś nasza redakcja, miasto poszukuje artysty, który

0: No warto trzymać kciuki, zwłaszcza, że poranny deszcz nie brał jeńców, więc jeśli ufać prognozom, to po południu szare chmury ustąpią trochę miejsca na niebie białym obłokom, a te przy odrobinie dobrej woli przepuszczą do nas promienie słońca. Nie powinno już dziś padać, a na termometrach maksymalnie do 14 stopni, ale powiać może dość mocno, wiatr, ciśnienie w normie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.

0: uwaga, szybka zagadka. Co można pomnożyć w pracy? Podobno wszystko i podobno statystyczna odpowiedź to obowiązki, ale ja trochę w to nie wierzę. To znaczy wierzę, ale nie chcę, żeby to była nasza rzeczywistość, okej? Tak po prostu nie będzie. Umówmy się, że jak słuchacie RMF Max, to mnożymy tylko dobre rzeczy. Na przykład to, ile macie szans na zgarnięcie kasy. Tu i teraz na waszych oczach i uszach startuje runda bonusowa i od teraz przez 9 najbliższych minut razy 141. Mnożę wszystkie zgłoszenia, jakie dostanę przed rmfmax.pl albo SMS-em z hasłem Max, które wysyłasz pod 7327 za 3,69. Za chwilę kończę pracę, więc nie obiecam, czy ktoś jeszcze dzisiaj tutaj coś będzie mnożył. Także skorzystaj, ślij Max na 7327. Max.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Domawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
3: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
4: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Jeszcze więcej okazji teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl. I po reklamie.
8: Gramy. Nie oceniamy.
9: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

to się nazywa czarujący duet Wiktoria Kida, Oskar Sims i Księga Żywiołów w RMF Max Włocławek. A tymczasem, moi drodzy, uwaga, jest szansa, żeby dać się oczarować w Miejskiej Bibliotece Publicznej i tam spędzić piątkowe popołudnie, bo czeka nas tam, uwaga, majowa odsłona cyklu Kinomania, a więc seans niespodzianka, ale dla dorosłych. Dzieci nie bierzemy, bo to będzie kino poważne. Jaki to film? No właśnie, pojawiają się już podpowiedzi. To jest propozycja dla widzów, którzy lubią kino trzymające w napięciu. Historie pełne politycznych intryg, tajemnic, walki o wpływy. Tutaj w obsadzie m.in. Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini. No a przy okazji produkcja zdobyła Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany w tym roku. Także, moi drodzy, gdybyście mieli chęć, no to zaglądajcie. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza. Przypominam, seans za darmo w piątek o 16:00. Powiem tak, ja połączyłam kropki, już wiem, jaki to film. To jest dobry film. To jest film, który warto zobaczyć. Tak jak teraz warto dać głośniej i posłuchać Taylor Swift.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
5: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
7: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
6: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
7: Super.
6: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kaufland jest też, fresh, w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rębielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
17: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: Po południu powinno do nas przyjść przejaśnienie, tak przekonują synoptycy. Nie wiem, czy możemy im wierzyć, ale na pewno warto trzymać kciuki. Zwłaszcza, że poranny deszcz nie brał jeńców, więc jeśli ufać prognozom, to po południu szare chmury ustąpią trochę miejsca na niebie białym obłokom, a te przy odrobinie dobrej woli przepuszczą do nas promienie słońca. Nie powinno już dziś padać, a na termometrach maksymalnie do 14 stopni, ale powieć może dość mocno, wiatr, ciśnienie w normie.
1: RMF Max Włocławek.

To się nazywa Dobre podejście do życia. Mrozu i Sound and Grace. Nic do stracenia nie mamy w RMF Max, ale mimo wszystko czasem tak się dzieje w życiu, że coś tam jednak tracimy. Mam nadzieję, że to nie będzie wielka wyrwa w waszym sercu i was to jakoś bardzo nie załamie. Zawsze to przykro, że coś nam umyka, coś nam ucieka, czegoś mamy mniej, no ale trudno, trzeba to po prostu przyjąć na klatę. I słuchajcie, z Kujawsko-Pomorskiego już sobie tak elegancko do Frankfurtu nie dolecimy, bo niestety niemiecki przewoźnik Lufthansa usunął połączenie, które mieliśmy od kwietnia 2025 roku. Z Bydgoszczy do Frankfurtu mogliśmy sobie bezpośrednio polecieć, a teraz... Lipa. I na razie podobno nie ma planów jego przywrócenia. Wszystko przez to, że wiecie, ceny paliwa rosną, trzeba zredukować te trasy, które są podobno nierentowne, zoptymalizować i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko mam nadzieję, że nam tak tego nie zoptymalizują, że nam, wiecie, zabiorą jakieś połączenia do Włoch na przykład, do Grecji czy coś. Jak nam to zabiorą, to myślę, że będą protesty. Tymczasem bez protestu żegnam się już powoli z wami. Za chwilę pora obiadowa się zaczyna, a my kończymy program Byle do obiadu w RMF Max. Natalia Kawałek, dzięki za dziś, a to już John Summit i Chainsmokers. Tak na pożegnanie, cześć.

0: do, tre, quattro.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Lato.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
8: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: I po reklamie.

0: Marek Mikulski, minęła 13, zaczynamy Flash w RMF Max. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed rosnącą liczbą zakażeń hantawirusem w najbliższych dniach. Do tej pory na pokładzie wycieczkowca MV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby. Na czym WHO opiera swoje przewidywania?
1: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, między innymi od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
0: W których europejskich krajach sytuacja jest teraz najpoważniejsza?
1: W Europie, w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem.
0: To był Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max.
0: Inowrocławska Straż Miejska przypomina o konkursie Dzikie Zwierzę w Mieście. Jeśli macie pomysł na wyjątkową pracę przestrzenną 3D, pokażcie, jak widzicie dzikie zwierzęta żyjące wokół nas w parkach, na osiedlach czy miejskich skwerach. Sylwię Dębską z Inowrocławskiej Straży Miejskiej zapytaliśmy dziś, do kiedy można składać pracę.
3: Czekamy na prace konkursowe, zwłaszcza od młodych inowrocławian. Pracę można składać do 18 maja.
0: Regulamin konkursu znajdziecie w mediach społecznościowych Straży Miejskiej w Inowrocławiu. Możecie zgarnąć nawet 100 tysięcy złotych. Jak wiecie, z RMF Max właśnie ruszyła druga edycja programu grantowego Startujemy we Włocławku. Jest on skierowany do osób, które dopiero planują założyć firmę, a także do młodych startupów działających krócej niż rok. Ale pieniądze to nie wszystko. O czym jeszcze pomyśleli twórcy programu? Mówi w RMF Max dyrektor Włocławskiego Centrum Biznesu Jakub Girczyc.
4: Dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu.
0: Wnioski będą przyjmowane od 18 maja. Nie macie jeszcze pomysłu na noc muzeów? To zajmujące się kryształami w Inowrocławiu zaprasza. W programie m.in. pokazy zdobienia kryształów, czy opowieści o dawnym rzemiośle i pracy zdobników. A co będziecie mogli zobaczyć w sobotę? O tym opowiada nam Andrzej Frejgant z Muzeum Kryształów. Posłuchajcie.
5: Pokazuje cały cykl od momentu wyjścia po fabrykatu z wydziału formowania, to znaczy szlifowanie, znaczenie, no i zdobienie.
0: Muzeum Kryształów w Inowrocławiu zaprasza w sobotę od 18. Przez cały miesiąc trwa akcja Funduszowy Maj. Dzięki niej dowiedzieć się możecie, jak ważne dla rozwoju naszego regionu są środki pozyskane z Unii Europejskiej. W ramach akcji przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym m.in. warsztaty muzealne o handlu i integracji europejskiej. Handel, który łączy Europę, to hasło, którym Muzeum Handlu Wiślanego, oddział Muzeum imienia Władysława Łęgi w Grudziądzu, chce zachęcić do zajęć, w trakcie których uczestnicy poznają historię handlu jako czynnika integrującego Europę. Muzealnicy zapraszają 23 maja do swojej siedziby przy Spichrzowej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Wieczór znów z temperaturą lodówkową. Przez opady deszczu atmosfera na Kujawach trochę nam się wychłodziła. Maksymalnie zobaczycie 7 stopni po zmierzchu, ale będą też plusy. Dręczący nas w dzień wiatr ma się uspokoić. Synoptycy są też przekonani, że nie będzie mowy o deszczu, czyli same plusy. Więcej powiem, istnieje nawet spora szansa, że uda się wypatrzyć kilka gwiazd, bo niebo ma się przetrzeć i będzie tylko częściowo zakryte szarymi chmurami.

0: dawna, to wiem.
1: I już człowiek chce wybierać się na te letnie festiwale, a przynajmniej zastanawia się nad stylówką. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max.
2: Ale najpierw Mai i Juvenalia, a no w Częstochowie Draka. Studenci Politechniki Częstochowskiej protestują, bo zaproszono na Juvenalia Fagatę. I mówią, że nie podoba im się promowanie patologii za publiczne pieniądze.
1: Jasny gwint.
2: Cytuję.
1: Fagata pod jasną górą. No to jest naprawdę, ja się wcale nie dziwię. Znaczy, zgadzam się z tym dylematem, no.
2: Podoba mi się komentarz: Fagata do Politechniki Częstochowskiej pasuje jak moonwalk Jacksona do disco polo.
3: Max. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
1: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
4: Świeże hity.
7: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
4: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
12: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
13: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
0: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
7: Włocławek 89,2 FM.

0: Przy takich numerach mamy wrażenie, że już przytula nas lato, co? Jonatan, Bledka, Gipsy, Róż w RMF Max. A od różu jak blisko do rubinu, świat się zachwyca. Słuchajcie, i dzisiaj ogląda na zdjęciach wielki rubin znaleziony w Birmie. 2,2 kg. Wygląda, no, fenomenalnie, muszę powiedzieć.
1: Czy ja wiem, czy jest się czym zachwycać? Wygląda jak stara marina znaleziona po roku pod kanapą. Ciężko oszacować jego wartość na ten moment. U nas zdecydowanie łatwiej, bo my przynajmniej dajemy widełki. No tak. Ile jest na naszym koncie? W zabawie za dużo, za mało. Spróbuj wytypować dokładną kwotę i zgarnij ją nawet dzisiaj po 15 w finale naszej zabawy.
0: Co trzeba zrobić? Proszę Państwa, teraz wyjmujemy telefony i wysyłamy hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wy wysyłacie tę wiadomość i gracie już o ponad 14 331 zł i na wakacje do Birmy jak znalazł w razie czego.
1: A nawet jeśli nie traficie, to dostajecie od nas pół tysiaka na pocieszkę. 7327 SMS o treści MAX. Może to dziś ta kasa będzie twoja.

0: Ta gitarka robi tutaj niesamowity klimat i jest coś w tym, że jak w głośnikach jest dobry vibe, to nieważne, co się dzieje dookoła, no od razu zmienia się perspektywa.
1: Robota sama się robi. No dzisiaj na pewno meteorologom. Bo czego by nie powiedzieli w prognozach pogody, gdzieś to się w Polsce zgadza. Za chwilę sprawdzamy najświeższy raport, będzie pogoda, a po niej Eminem z Rihanną.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile? 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Wieczór znów z temperaturą lodówkową. Przez opady deszczu atmosfera na Kujawach trochę nam się wychłodziła. Maksymalnie zobaczycie 7 stopni po zmierzchu, ale będą też plusy. Dręczący nas w dzień wiatr ma się uspokoić. Synoptycy są też przekonani, że nie będzie mowy o deszczu, czyli same plusy. Więcej powiem, istnieje nawet spora szansa, że uda się wypatrzyć kilka gwiazd, bo niebo ma się przetrzeć i będzie tylko częściowo zakryte szarymi chmurami.

0: oddaje się zdecydowanie ciężej niż bierze. Sobel, kochasz za nami. No tutaj ktoś coś oddać powinien. Bielsko-Biała. Miasto przekazało teren pod cmentarz. Mhm. I teraz trzymajcie się. Zakon sprzedał go za 2 miliony i ma tam powstać hotel i domy. Zamiast grobów, hotel i domy.
1: To jest delikatna nadinterpretacja tekstu o pomnażaniu talentów, mam wrażenie, wiesz?
0: No ale biznes, żyć nie umierać.
2: To jest nowość RMF Max.
1: W życiu nic nie jest bielsko-białe. Znaczy czarno-białe, chciałam powiedzieć. Alok, Kality, Dive Into Me, nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
5: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
4: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
5: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
4: Więcej na naszym fanpage'u.
6: Wake up! Nadajemy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Mocno, świeżo.
11: Leć na maksa razem z tym.
10: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
12: To już 14 w RMF Max. Marek Mikulski. Zaczynamy Flash. Aż 4 poselskimi projektami ustaw o rynku kryptoaktywów zajmie się Sejm. Chodzi o 2 poselskie złożone przez Konfederację i Polskę 2050 oraz propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później. A na stacjach paliw kolejne obniżki. Jutro benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Nowa górna stawka za olej napędowy to 6,84 zł.
10: Słuchacie RMF Max.
12: Teraz we Fleszu szybko o sytuacji na drogach. Krajówki przejezdne, w Inowrocławiu najtrudniejsza sytuacja na Rondzie Solidarności, a we Włocławku na moście Rydza Śmigłego. Policja zwraca uwagę na mokrą nawierzchnię po porannych opadach. Deszcz już nie powinien wrócić, ale my powinniśmy pamiętać o odpowiednim odstępie od innych aut, tak by był czas na hamowanie. Z godziny na godzinę warunki atmosferyczne powinny się poprawiać. A więcej o pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. My w RMF Max nie odbiegamy daleko od tematu dróg. Wielkie biegowe święto oznacza spore zmiany w organizacji ruchu. Już w sobotę 16 maja kierowcy w Inowrocławiu i Kruszwicy muszą liczyć się z utrudnieniami. Które ulice zostaną zamknięte? To przed chwilą ustaliła nasza reporterka Karolina Stramowska.
13: Utrudnienia rozpoczną się rano od godziny 8.50 do 10.20. Z ruchu wyłączone będą m.in. ulice Wierzbińskiego, Narutowicza, Wilkońskiego i Świętokrzyska. Tam odbędą się biegi na 5 i 10 km. Największe zmiany czekają nas jednak podczas półmaratonu. Od 10 do 12.45 trasa z Kruszwicy do Inowrocławia będzie sukcesywnie zamykana. Biegacze przebiegną przez Szarlej, Łojewo i Sikorowo, by wejść do Inowrocławia ulicą Montewską i Poznańską, a następnie przez Aleję 800-lecia i Wojska Polskiego dotrzeć do mety. Służby apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
12: A więcej o samym sporcie powiemy po 15 we Fleszu Sportowym, tylko w RMF Max. Teraz we Fleszu po 14 przenosimy się do Włocławka. Tam 28 maja zostanie otwarta wystawa Artystyczny obraz browaru B. Są to prace, które powstały w ramach 3. edycji ogólnopolskiego pleneru malarskiego.
14: To będzie wystawa, która jest pokłosiem właśnie konkursu pleneru, który odbył się 18 kwietnia. Do browaru na to spotkanie przybywa coraz więcej osób. To nas niezwykle cieszy. Uczestnicy wydarzenia to osoby bardzo młode często, to dzieci dzieci, które mają 6-7 lat, ale także młodzież i dorośli.
12: Opowiada w RMF Max dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania poszczególnych ekspozycji są dostępne na stronie Włocławskiego Centrum Kultury. Mamy dla Was jeszcze zaproszenie do Piły, do parku na wyspie. Tam już w sobotę kolejny przystanek Lata na Maxa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Wieczór chłodny, ale bez deszczu. Synoptycy są przekonani, że parasole i kurtki przeciwdeszczowe nie przydadzą się Wam, gdy nasza gwiazda postanowi odwiedzić drugą półkulę. Nie tylko ten nieprzyjemny efekt zniknie, wiatr, który w dzień może dokuczać silniejszymi porywami, też ma się uspokoić. Nawet niebo się przetrze i przy odrobinie szczęścia zobaczymy kilka gwiazd. To wszystko przy temperaturze maksymalnie 7 stopni, czyli takiej granicy między lodówką a mieszkaniem bez ogrzewania.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: O, i na tym bym się właśnie skupiła. Chodź bawić się z nami. White 2115, Vivi Simon i Palar w RMF Max. Właśnie teraz ta zabawa się zaczyna.
1: Rozkręca. Mhm. No bo w końcu 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo, gdzieś pomiędzy. Jest kwota, którą możesz wyciągnąć z naszego konta.
0: Uwielbiam tę łamigłówkę, zwłaszcza, że tu nigdy nie ma przegranych. Wysyłacie od teraz hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. My wasze zgłoszenie od teraz mnożymy 151 razy.
1: Każdy SMS razy 151, a do wzięcia na pewno więcej niż 14 331 zł. Kasa, która może sprawić, że wakacje przyjdą szybciej.
0: Dokąd można za te pieniądze pojechać, wymyślicie za chwilę. Najpierw wejdźcie do gry. 7327, SMS o treści MAX.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rębielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.

0: do KFC.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
5: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
6: I po reklamie.
7: I hity pod same drzwi.
8: For free.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: idealny numer na opadającą w pracy głowę. Illinium i Ellie Goulding za nami. Tymczasem wiecie, że ziewanie jest zaraźliwe już w łonie matki?
1: O matko!
0: Włoscy naukowcy dowodzą, że już w łonie matki dziecko kopiuje nawet ziewanie mamy.
1: Niesamowite. No gdzieś się w końcu człowiek tego nauczył, prawda? Chociaż, słuchajcie, teraz bardzo proszę nie ziewać, tylko szybko orientacja, gdzie jest telefon, bo albo teraz, albo już dzisiaj wcale. Wchodzicie do gry o ponad 14 331 zł, wysyłając hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. I to szybko, bo zaraz kończy się runda bonusowa.
0: To za 10 trzecia bonus działa. 151 razy mnożymy każde zgłoszenie. Kilkanaście tysięcy do wzięcia i to już po 15. Trzeba się spieszyć. 7327. SMS o treści MAX. Wyobraźcie sobie frustrację, jeśli myślicie o jakiejś kwocie, nie wejdziecie teraz do gry, a to będzie ta właściwa.
1: Najgorzej, Ed Sheeran, wysyłajcie hasło MAX na 7327.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Budujemy, kryjemy, gradzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Hurtownia MDach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. MDach.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Rozkręć swój dobry vibe.
9: Klasa.
8: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
10: Wieczór chłodny, ale bez deszczu. Synoptycy są przekonani, że parasole i kurtki przeciwdeszczowe nie przydadzą się wam, gdy nasza gwiazda postanowi odwiedzić drugą półkulę. Nie tylko ten nieprzyjemny efekt zniknie, wiatr, który w dzień może dokuczać silniejszymi porywami, też ma się uspokoić. Nawet niebo się przetrze i przy odrobinie szczęścia zobaczymy kilka gwiazd. To wszystko przy temperaturze maksymalnie 7 stopni, czyli takiej granicy między lodówką a mieszkaniem bez ogrzewania.
9: Hity na maksa.
8: RMF Max Włocławek.

0: ponieważ nie potrafię tego podśpiewywać, dlatego mocniej ruszam biodrem. No, gdzieś trzeba tę ekspresję wyrazić.
1: Kto nie zna hiszpańskiego, a śpiewa, ten używa Polish Latino, pamiętaj.
0: Aha, okej. Okay.
1: Tymczasem pod Mount G, czyli pod Giewontem, kryzys. Słuchajcie, czytamy dzisiaj w sieci. Nasi arabscy turyści, którzy raz przyjechali do Zakopanego, nie wracają. I teraz władze miasta kierują wzrok w stronę Indii i Japonii.
0: O, rety.
1: Chcąc ściągnąć stamtąd turystów.
0: No tak, no ceny podnieśli, pokazali, że szybko potrafią zmienić, a propos, język w menu, prawda, restauracyjnym.
1: Ja Japonia. Się nie dziwię, że patrzą w stronę Indii.
0: No właśnie.
1: Górale, skoro Pomorze zarezerwowało Indian.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower Cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
15: Włocławek 89,2 FM.
17: W 15. Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. 2000 zawiadomień od pokrzywdzonych i kilkaset przesłuchanych osób w aferze Zonda Krypto. To dane prokuratury w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
18: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych.
17: Tyle, Krzysztof, zasada.
5: To jest RMF Max.
17: Błyskawicznie sprawdzamy teraz we Fleszu, co dzieje się na drogach w regionie, w miastach. Środek popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Widać to na Placu Wolności we Włocławku, gdzie jest mnóstwo aut. Podobnie na ulicy Dworcowej w Inowrocławiu. Na szczęście na razie nie ma utrudnień związanych z wypadkami. A teraz zaglądamy do Nadleśnictwa Włocławek. Pod koniec tego miesiąca w Ośrodku Edukacji Ekologicznej zostanie zorganizowany Dzień Otwarty. Posłuchajcie, co dziś w tej sprawie udało się ustalić naszemu reporterowi Bartkowi Sakleckiemu.
16: W programie m.in. wspólne sprzątanie lasu czy animacje na świeżym powietrzu. Pracownicy Nadleśnictwa Włocławek zadbają także o kreatywne stoiska edukacyjne oraz strefę odpoczynku. Dzień Otwarty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej zostanie zorganizowany 28 maja w godzinach od 9 do 14. Dodam, że wydarzenie jest adresowane do uczniów oraz przedszkolaków.
17: Tyle od Bartka. A my w RMF Max po 15 pozostajemy w tematach zwierzęcych. Jak wiecie z Fleszy, w Inowrocławiu wciąż trwa organizowany przez Straż Miejską konkurs Dzikie Zwierzę w Mieście. A o samym zjawisku opowiedziała nam dziś Sylwia Dębska z Inowrocławskiej Straży Miejskiej.
19: Jest to dość częsta sprawa i regularne zgłoszenia tutaj do nas. Natomiast my przypominamy, żeby jednak te dzikie zwierzęta, jeśli one nie potrzebują pomocy, zostawmy je w spokoju.
17: Na wasze prace strażnicy miejscy czekają do 18 maja. Teraz w RMF Max przenosimy się do Włocławka. Od rana we Fleszach informujemy was o starcie drugiej edycji programu grantowego Startujemy we Włocławku. Jest on skierowany do osób, które dopiero planują założyć firmę, a także do młodych startupów działających krócej niż rok. Uczestnicy mogą zgarnąć nawet 100 tysięcy złotych. A kogo wspierać ma projekt? O to pytaliśmy dziś dyrektora Włocławskiego Centrum Biznesu Jakuba Gierczyca.
20: Jest programem startupowym, inkubacyjnym i w pełni wspiera właśnie przedsiębiorstwa, które z jednej strony funkcjonują na rynku do 12 miesięcy, ale też osoby, czy też grupy osób, które chcą uruchomić swoją działalność gospodarczą.
17: Wnioski będą przyjmowane od 18 maja. A już za chwilę Krzysiek Chwaliński i Sportowy Flash.
21: Aluron CMC Warta Zawiercie, siatkarskim mistrzem Polski, ale to jeszcze nie czas na odpoczynek. W kolejny weekend w Turynie Warta zagra Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Później sezon reprezentacyjny, w który z przytupem zamierza wejść Bartłomiej Lamański. Do reprezentacji Polski wraca po 9 latach przerwy.
22: Myślę, że jakbym przyjechał tutaj z myślą, że nie mam szans, no to równie dobrze mógłbym tutaj nie przyjeżdżać, więc wierzę w to, że mam szansę, że mogę walczyć.
21: Podkreśla Lamański. To jeszcze piłka nożna. Jutro zaległe mecze 31. kolejki Ekstraklasy. Arka Gdynia, która walczy o utrzymanie, zagra z Górnikiem Zabrze, a Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Jutro na kort w Rzymie ponownie wyjdzie Iga Świątek.
17: Przez najbliższe kilka, nawet kilkanaście godzin pogoda ma się tylko poprawiać. Specy od Meteo są przekonani, że o żadnym deszczu nie ma mowy. To plus dla psiarzy, bo na wieczorny spacer nie trzeba będzie targać ze sobą parasola. Lepiej też dla kierowców, żeby nie padało, bo w przeciwnym razie na drogach robi się dość niebezpiecznie. Wiatr wieczorem też się uspokoi, nie będzie już tak porywisty jak w dzień. A na termometrach maksymalnie do 7 stopni na plusie. Ciśnienie pozostanie w normie.
5: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
23: Odświeżonym klasykiem otwieramy 15. Bibi Rexa i Faithless. Anka i Fiołas, cześć.
24: Wiemy co dobre, bo w tej godzinie rozdawać będziemy też kasę. Zostańcie z RMF Max.

0: Lubimy nowości, to jedna z nich. Wiktor Waligura za nami w RMF Max. Z kolei to żadna nowość, że Lewy znowu ma jakiś tytuł. Robert Lewandowski został najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii 5 najlepszych lig w Europie. Ma 13 mistrzostw i 8 tytułów Króla Strzelców.
1: No to jest turbo imponujący wynik. Jak dobrze, że my żyjemy w jego czasach, można powiedzieć nawet.
0: No ale w ekstraklasie tylko raz królem był i raz mistrzostwo zdobył. Słabo, no.
1: Taki klasyczny polski komentarz. U nas zaraz będzie można strzelać w zabawie za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
5: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
7: Wiosna zachęca do podróżowania. Bądź gotowy na każdą trasę z autoryzowanym serwisem wątarski. Zapraszamy użytkowników Volkswagenów, Skody, Seata i Kupry. Oferujemy profesjonalny serwis. Serwis olejowy i układu hamulcowego. Wymianę oleju w skrzyni DSG. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtrów przeciwpyłkowych. Twój samochód ma więcej niż 4 lata? Zapytaj o rabat. Autoryzowany serwis wątarski. Włocławek Toruńska 169.
8: Wow, ale masz wypieki.
9: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
8: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
9: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeszcze więcej okazji, teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
16: I po reklamie.
17: RMF Max.
18: RMF Max, Włocławek.
19: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: noce. Jonatan, Livka i PZ obejmuje noce w RMF Max. Teraz to najważniejsze objąć wyobraźnią, ile pieniędzy jest na naszym koncie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Może właśnie tak. Wyobraźcie sobie dokładną kwotę. Wiemy, że 14 331 zł to za mało, a 14 900 to już za dużo. Gdzieś tam właściwa odpowiedź jest ukryta.
0: No ten rozstrzał właściwie nie jest duży. Teraz wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty.
2: No niespełna 600 zł różnicy.
0: Trzeba trafić co do złotówki.
2: Ale najpierw trzeba odebrać telefon. Który to już sygnał?
0: Czwarty. Liczę jak na paluszkach. Czy możecie spojrzeć, czy to przypadkiem wasz telefon nie dzwoni gdzieś w torebce albo w kieszeni?
2: Szansa!
0: Halo? Nie!
2: Aj, no cóż, właściciel bądź właścicielka tego numeru niech wie, że ma tylko gwarantowaną stówę. Mówimy tylko, bo gdyby nawet nie udało się trafić we właściwą kwotę, to my na pocieszkę wypłacamy pół tysiaka, ale trzeba telefon odbierać, gdy dzwoni RMF Max.
0: No więc w kieszeni został tylko telefon, a mogło być ponad 14 tysięcy. Jutro próbujemy znowu.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Najważniejsze, że na końcu ktoś tę kasę wygrać musi. To możesz być ty. rmfmax.pl, tu można się zgłaszać.
0: A to już Tame Impala i Jennie.

0: Dobry rozpęd bierzemy w to popołudnie razem z Anima i Joy w RMF Max. Beautiful za nami. No ale energii do rozpędu najczęściej dostarcza nam obiad. Co jeść w 2026 roku? Jest lista najlepiej ocenianych dań świata według Taste Atlas.
1: Co prawda mamy już maj, ale druga połowa roku może być smaczniejsza. Zaraz szczegóły. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
7: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
9: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.
15: Przez najbliższe kilka, nawet kilkanaście godzin pogoda ma się tylko poprawiać. Specy od Meteo są przekonani, że o żadnym deszczu nie ma mowy. To plus dla psiarzy, bo na wieczorny spacer nie trzeba będzie targać ze sobą parasola. Lepiej też dla kierowców, żeby nie padało, bo w przeciwnym razie na drogach robi się dość niebezpiecznie. Wiatr wieczorem też się uspokoi, nie będzie już tak porywisty jak w dzień. A na termometrach maksymalnie do 7 stopni na plusie. Ciśnienie pozostanie w normie.

0: Lubię jak zabierają nas do swojego świata. Fukaj i Vito w RMF Max.
1: Zabiorę cię tam. No to teraz ho. Chodźcie, zabieram was tam, gdzie jest najsmaczniejsza kuchnia na świecie. Taste Atlas znowu ma swój ranking. No i kuchnia włoska znowu bezkonkurencyjna.
0: Trudno się dziwić, wszyscy ją lubią i kochają. Drugie miejsce dla Grecji, ale trzecia pozycja jest zaskoczeniem.
1: Peru, proszę państwa, i przegrzebki zapiekane z serem.
0: Polska dopiero na 14 pozycji.
1: No, smuteczek, ale biorąc pod uwagę wszystkie kuchnie świata, no to 14 miejsce to jest prawie czołówka.
0: Umówmy się, że najlepsza jest i tak. Kuchnia u mamy.
1: A ty na obiadek jedziesz, tak właśnie? Pozdrawiamy!

0: Reklama.
1: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyotę RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid. Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody staniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
6: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji, ile się da. www.zsel.edu.pl.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: 16 na zegarach RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Zbigniew Ziobro wymyka się wszelkim kontrolom. Wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości ze strefy Schengen nie odnotowały europejskie systemy graniczne. Do Stanów Zjednoczonych nie poleciał też żadnym rejsowym samolotem. W jaki sposób wobec tego Ziobro znalazł się w USA?
3: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
2: O czym informował Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max.
2: Za nieco ponad 2 lata do Włocławka przyjadą najlepsi lekkoatleci z całego kraju. Szczegóły poznał dziś nasz reporter Bartek Seklecki.
4: W 2028 roku Włocławek będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Seniorów. To kolejna duża impreza, która zostanie zorganizowana w stolicy Kujaw.
5: Przypomnę, że tych imprez było mnóstwo od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były 2 razy przekładane. Dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej.
4: Mówi prezes lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marek Wudecki. 104. edycja Mistrzostw potrwa od 16 do 18 czerwca 2028 roku.
2: Tyle od Bartka, a my przechodzimy do następnego tematu, ale pozostajemy we Włocławku. W tym miesiącu w tamtejszym Centrum Kultury można zwiedzić kilka interesujących ekspozycji. Na przykład do 27 czerwca w Galerii Sztuki Suszarnia będzie otwarta wystawa malarstwa Alicji Wieczorek. Co nieco o artystce opowiedziała nam dziś dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak.
6: Pracuję jako adiunkt w Instytucie Sztuk Wizualnych w Uniwersytecie Kieleckim. Tworzy, poszukuje połączenia między tym, co niewidzialne i niewypowiedziane, a materialną rzeczywistością. Jest pedagogiem i artystką.
2: Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania poszczególnych ekspozycji są dostępne na stronie Włocławskiego Centrum Kultury. A teraz coś dla wszystkich fanów latających mioteł. Szkoła Magii i Czarodziejstwa otwiera swoją filię w Inowrocławiu. Biblioteka Miejska zaprasza dzieci na niezwykłe zajęcia inspirowane światem Harry'ego Pottera. O szczegółach spotkania mówi Karolina Stramowska.
7: To propozycja dla młodych czarodziejów w wieku od 6 do 10 lat. Już w najbliższy piątek, 15 maja o godzinie 16 w filii numer 3 przy ulicy Wojska Polskiego 6 odbędą się magiczne warsztaty. Uczestnicy będą mogli rozwiązywać zagadki, poznać ciekawostki ze świata stworzonego przez J.K. Rowling i zmierzyć się z czarodziejskimi zadaniami. Ze względu na ogromne zainteresowanie światem magii obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.
2: Tyle od Karoliny, a za chwilę najświeższa prognoza pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Wielka metamorfoza pogody na Kujawach nie przyjdzie, ale wraz z upływem godzin ma być coraz ładniej za oknami. Mam tu na myśli to, że niebo będzie się powoli rozpogadzać. I kto wie, może nawet w nocy uda się przyuważyć kilka gwiazd, jeśli macie cierpliwość, by ich wypatrywać. Jeśli jesteście zmarźluchami, to odradzam dziś nocne spacery. Termometry mają pokazywać zaledwie 7 stopni, za to bez porywów chłodnego wiatru. Ten raczej słaby, a ciśnienie ma być w normie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy, to teraz będzie się działo muzycznie.
0: RMF Max, hity na maksa.
9: Niektórzy poczuli już ze wolności. W końcu minęła czwarta. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów na start. Do tego Florida, czy duet Gordo i Rainer Zonneveld.
8: Anka i Fiołas.
0: RMF Max.
8: Jesteśmy do 17 z wami.

0: nawet jeśli stoi się w korku, to przy tym utworze dobrze jedzie ten wtorek. Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max.
1: Niektórym to teraz włosy dęba staną. Mhm. Słuchajcie, jest pomysł, by w 10 największych polskich miastach wybudować metro.
0: No.
1: Trwają analizy. Chodzi o to, by miało również funkcję ochrony ludności.
0: No świetny pomysł.
1: No i ludzie się zastanawiają, na co nam tyle metra, skoro na razie metra to w Warszawie mamy z metra.
0: Jak na ochronę, to wiadomo, że super, chociaż patrzę na to, ile czasu budowała się ta druga nitka i kiedy została otwarta, to 5 lat, tak mniej więcej.
1: Oj, tam czepiasz się. Żeby było nowocześnie, trzeba ponownie przejść przez epokę lodowcową.

0: brzmi w głośnikach Maj. To nowość w RMF Max. Milki i jego Just the way you are.
1: Jak Maj, to spacerki. Wiadomo, ile kroków dziennie trzeba robić, żeby długo żyć i być zdrowym? Chyba jest nowa odpowiedź na to pytanie. Naukowcy trochę się o nią spierali. Zostańcie zaraz szczegóły.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower Cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rębielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
10: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Sieć na Maxa.
13: Włocławek 89,2 FM.

0: przez Jens Pritz w RMF Max. Dobre tempo dla tych, którzy maszerować lubią szybko. Tymczasem, ile dziennie kroków człowiek powinien robić? No, naukowe publikacje zawsze mówiły o tych magicznych 10 tysiącach, ale okazuje się, że jedna z najnowszych metaanaliz wskazuje nową liczbę. Idealna to 8,5 tysiąca kroków dziennie.
1: Ktoś nam tu obniża poprzeczkę, żebyśmy chyba dali radę po prostu wypełniać te założenia.
0: Naukowcy jeszcze trochę podumają, jak to przy krokach w końcu też do czegoś dojdą.
1: My w każdym razie niestety, ale już powolutku musimy iść. Jutro słyszymy się znowu o 13:00. Dzięki za dzisiaj, Anka i Fiołas.
0: Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zabieramy Was na wschód naszego kraju, prosto do Lublina. Z nami jest Agnieszka Pawelec-Herman. Macie tu w samym centrum miasta ogromną połać zieleni. Pięknie, dzięki wsparciu z Unii, zrewitalizowany Park Ludowy. Na co konkretnie przeznaczyliście te pieniądze?
2: 22 hektary zielonego terenu w centrum miasta. 8 kilometrów jest wszystkich tras przystosowanych do jazdy na rolkach, na deskorolkach, na rowerach. Dla najmłodszych mamy kilka placów zabaw. W parku mamy również amfiteatr wodny. Są miejsca, gdzie można grać w siatkówkę, w bóle, są siłownie. Można pograć w szachy, są stoliki szachowe. No i przystań kajakowa.
1: Ale oprócz tych wszystkich miejsc, są też takie, w których można po prostu poleniuchować.
2: Tak, są też miejsca wypoczynku, gdzie można przyjść z kocem, posiedzieć, odpocząć sobie.
1: Macie też miejsca do ćwiczeń dla naszych zwierzaków.
2: Tak, mogą sobie tam poćwiczyć, pobrykać. To są takie trzy miejsca, takie place z urządzeniami do ćwiczeń.
1: To teraz Lublin też ma swój lokalny Central Park.
2: Teraz już mamy super miejsce, bardzo chwalone. Jesteśmy z tego dumni.
1: Lublin to nie tylko Zamek Królewski i magiczne Stare Miasto. Teraz na liście do zwiedzania koniecznie odhaczcie Park Ludowy. A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.
6: Wielka metamorfoza pogody na Kujawach nie przyjdzie, ale wraz z upływem godzin ma być coraz ładniej za oknami. Mam tu na myśli to, że niebo będzie się powoli rozpogadzać. I kto wie, może nawet w nocy uda się przyuważyć kilka gwiazd, jeśli macie cierpliwość, by ich wypatrywać. Jeśli jesteście zmarźluchami, to odradzam dziś nocne spacery. Termometry mają pokazywać zaledwie 7 stopni, za to bez porywów chłodnego wiatru. Ten raczej słaby, a ciśnienie ma być w normie.
4: RMF Max Włocławek.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
3: Naprawdę?
2: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton.
3: To może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
2: Tak?
3: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert.

0: Expert.pl. Bons Media
1: Expert, taniej masz. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. I po reklamie.

0: It's all in this real.
1: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
1: Włocławek 89 i 2 FM.
3: Minęła 17, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Pluszowy oscypek jest nowym hitem pod Giewontem. Po gęsi i kapibarze na straganach można teraz kupić maskotkę związaną z Podhalem.
4: W zeszłym roku były kaczki, a w tym roku jest dużo oscypku z tego co widzę.
5: Ja tobie jak się podobają oscypki?
6: Bardzo.
5: Kupiłeś już sobie takiego?
6: Nie, jak byłby zielony to bym go wziął.
5: A jak zielony to taki nieświeży chyba byłby.
6: No właśnie o to chodzi.
7: Cieszą się powodzeniem, schodzą bardzo fajnie, ludzie kupują.
5: To będzie jakiś nowy hit?
4: W tym roku tak.
3: Z handlarzami i turystami na Krupówkach rozmawiał Maciej Pałachicki.
1: To jest RMF Max.
3: Rynek i ulica Solankowa w Inowrocławiu zamienią się w wielką barwną scenę. Już 23 maja Inowrocław zaprasza na Festiwal Teatrów Ulicznych. Jakie spektakle zobaczymy pod gołym niebem? Tego właśnie dowiedziała się dziś nasza reporterka Karolina. Stramowska.
8: Festiwal rusza o godzinie 11 na rynku interaktywnym spektaklem Klaudek i Klaudynka. W programie znajdą się także baśnie Andersena w wykonaniu Teatru Miejsca oraz taneczne przygody kota Olivera. Prawdziwe widowisko rozpocznie się jednak po południu. O 17.45 spod zegara słonecznego PAF wyruszy parada wielkich śmiesznych twarzy, która przejdzie aż do rynku. Tam o 19.30 festiwal zakończy energetyczny występ Teatru Porywacze Ciał. To doskonała okazja, aby poczuć magię teatru w samym centrum miasta.
3: Tyle od Karoliny, a my przechodzimy do następnego tematu. Na prace przestrzenne 3D wciąż czekają strażnicy miejscy z Inowrocławia. To w ramach konkursu Dzikie Zwierzę w Mieście. Doskonała okazja, by rozwinąć kreatywność, zainteresować się przyrodą i zaprezentować swój talent, przekonuje Sylwia Dębska z Inowrocławskiej Straży Miejskiej w rozmowie z RMF Max. Posłuchajcie.
9: Zwycięzców poznamy po zgłoszeniu wszystkich prac. W przeciągu tygodnia myślę, że będziemy tutaj już rozstrzygać ten konkurs, informować laureatów i wręczać nagrody.
3: Na wasze prace strażnicy miejscy czekają do 18 maja. Regulamin znajdziecie w mediach społecznościowych Straży Miejskiej w Inowrocławiu. Od rana we Fleszach informujemy was, że na ścianie zespołu szkół nr 4 we Włocławku powstanie wyjątkowy mural. Posłuchajcie o szczegółach.
10: Urząd Miasta ogłosił konkurs na projekt muralu inspirowanego twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz historią Polski walczącej. Autor zwycięskiego projektu zgarnie 5000 zł i wykona malowidło. Urzędnicy będą czekać na zgłoszenia do 5 czerwca. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie włocławskiego ratusza.
3: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. Teraz we Fleszu po 17 przenosimy się do Inowrocławia. Jak dowiedziała się dziś nasza redakcja, nowe plansze do gry pojawiły się w Parku Solankowym i na Skwerze Praw Kobiet. Miejskie władze liczą, że ta inicjatywa będzie łączyć pokolenia.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: To ma być spokojny wieczór bez efektów specjalnych. Jeśli więc liczyliście na burze i ulewne deszcze, to musicie obejść się smakiem. Dziś wieczorem możemy liczyć raczej na częściowo zachmurzone niebo, słaby wiatr i ciśnienie w normie, czyli spokojną noc, co też przecież ma swój urok. Na termometrach maksymalnie w nocy do 7 stopni, a jutrzejszy poranek może znów być deszczowy. Lepiej przygotujcie sobie parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Znów może być tak, że pogoda nie będzie brała jeńców.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: Bądźcie w życiu odważni, tak jak ja dziś jestem odważny i nie wiem, czy widzisz, z czego piję
13: kawkę. Wziąłeś kubek szefa.
12: Wziąłem kubek szefa.
13: Wow.
12: Bo dzisiaj jak chciałam do niego napisać maila, to mi wyskoczyło, że jest na urlopie.
13: No, powiedziałabym, że to brawura, a nie odwaga, ale jednak skoro go dzisiaj nie ma, no to... To jednak tak, wiesz.
12: To bądźcie
13: troszkę
12: odważni.
13: Kozaczysz,
12: a może już byliście i chcecie się tym pochwalić, to napiszcie do nas na Messenger RMF Max, a my się witamy. Michał Siwek.
13: Justyna Borycka. No i Sąber też z nami i dużo wspaniałych hitów na Maxa, na powroty z pracy, cokolwiek robicie. Bądźcie z nami, tutaj kanał nadawczy w RMF Max.

0: Oczywiście Britney Spears i Toxic w RMF Max. Mam nadzieję, że wam też pięknie grało.
1: Także jeżeli ktoś kiedyś zażąda okupu za Borytką, to wiecie, że porwał ją numer Britney Spears.
0: Może tak być, słuchajcie. Emilia nam napisała na Messengerze RMF Max teraz, że sama jest swoim szefem i nie ma takiego kubka szefa. I musi se kupić.
1: To kup se kubek.
0: No, Emilia, koniecznie, ale przede wszystkim może nam też...
1: Nie, wróć, teraz... nie. My wysyłamy Emilii kubek RMF Max i to będzie jej kubek szefa.
0: Emilia, może być? Możesz nam odpisać teraz na Messengerze RMF Max jak coś. I wy też do nas piszcie dzisiaj na Messengerze RMF Max, co wam się udało dziś? A my z tego zrobimy piosenkę.
1: Co wam się udało? To jest bardzo proste pytanie, które bardzo szybko może stać się trudne, jak zaczniesz się nad nim zastanawiać za długo. Dlatego się długo nie zastanawiaj.
0: Małe rzeczy.
1: Pierwszą rzecz, która przyszła ci do głowy, do nas na Messenger RMF Max i my obiecujemy każdą odpowiedź uwzględnić w piosence, którą własnoręcznie ja i Justyna napiszemy i puścimy w RMF Max.

0: Robimy wam naprawdę przyjemną drogę przez miasto. To Save My Love, Kygo i Khalid w RMF Max. A tymczasem w Chinach droga i czas na słuchanie muzy w samochodzie to się skraca cały czas. Mm-hmm. Słuchajcie, najdłuższy podmorski tunel świata właśnie powstaje. I dzięki niemu...
1: 123 kilometry.
0: Tak jest. 8 godzin podróży będzie można skrócić do 40 minut.
1: To samo by się mogło wydarzyć, gdyby stary przyjął do wiadomości, że nie zna drogi i włączył Google Maps.
0: No to droga nad morze nagle okazałaby się jednak znacznie szybsza.

0: Eminem i Rihanna. Nie będę się chwalił tym, że cały tekst Eminema znam na pamięć tej piosenki, ale już się pochwaliłem.
1: Już trochę za późno.
0: Już wiecie.
1: To ja cały tekst Rihanny, może kiedyś nawet to zaśpiewamy razem, zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, tutaj szaleństwo w kanale nadawczym dzisiaj. Będą bilety na Taco Hemingway do zgarnięcia po godzinie 18. Będzie
0: ale
1: piosenka o tym, co wam się dzisiaj udało, ale póki co jeszcze zaglądamy na Krupówki, bo tam też się dzieje. Jest nowość, nowa maskotka, która zyskuje na popularności. Pluszowe oscypki tym razem.
0: Super. I nawet jak ich nie będziesz bardzo długo prał, to będą pachniały jak prawdziwe. Tylko wtedy trzeba będzie jeszcze blikiem dosłać panu Baty 10 zł.
1: Żeby się wszystko zgadzało. No pewnie. Bosa i Magnetic teraz w RMF Max. Bądźcie blisko.

0: Zobacz, jaki to jest luksus, móc zrobić refren, w którym powtarza się jedno słowo przez cały czas. Apatapaty, apatapaty.
1: To jest po prostu amatorka jakaś. Bruno Mars i Rosé w RMF Max, a my właśnie tworzymy piosenkę złożoną ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj wam się udały. No jest tego sporo, obiecaliśmy ująć wszystkie, więc... Więc jeszcze trochę roboty przed nami, ale wy zostańcie z RMF Max. Za chwilę premiera tej piosenki i oczywiście prognoza pogody za moment.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: I po reklamie.

To ma być spokojny wieczór bez efektów specjalnych. Jeśli więc liczyliście na burze i ulewne deszcze, to musicie obejść się smakiem. Dziś wieczorem możemy liczyć raczej na częściowo zachmurzone niebo, słaby wiatr i ciśnienie w normie, czyli spokojną noc, co też przecież ma swój urok. Na termometrach maksymalnie w nocy do 7 stopni, a jutrzejszy poranek może znów być deszczowy. Lepiej przygotujcie sobie parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Znów może być tak, że pogoda nie będzie brała jeńców.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tutaj się, prawda, uczuciami podzielili państwo z Męskiej Grania Orkiestra. Nareszcie za nami w RMF Max. A my słów mamy dużo.
2: Słów dużo, dostarczonych przez was, to wszystko o waszych dzisiejszych sukcesach. Wszystkie je umieściliśmy w tej piosence. Posłuchajcie.

0: What?
1: Tyle razy usłyszałem słowo Friday, że pogubiłem się, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia.
0: Nie, nie, nie, to jeszcze spokojnie, to jest wtoreczek dopiero, kochani.
1: Tak, właśnie, bo przez chwilę myślałem, że już środa, ale jednak to już...
0: Ach. Jeszcze nie, ale ach, szybko zleci, za chwilę godzina 18 będzie oczywiście Flash w RMF Max, a po 6 bilety na tego Hemingwaya. RMF
1: Max! To zostańcie z nami.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: motoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da Ci konkurencja.
2: Nadajemy się od rana.
3: To Ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
4: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Marek Mikulski, to już najwyższy czas na Flash w RMF Max. Dziki problem na osiedlu Południe we Włocławku. Nocą i nad ranem, idąc tamtejszymi ulicami, usłyszeć można za swoimi plecami dyszenie lub dziwne dźwięki. Świadkowie zgodnie twierdzą, że brzmienie tych odgłosów jest nieludzkie i wcale się nie mylą, bo to dziki są za nie odpowiedzialne. Spore stado z młodymi od początku roku odwiedza okolice ulic Krasińskiego, Żurawiej, Skłodowskiej i Moniuszki. Mieszkańcy są mocno zaniepokojeni tym faktem i apelują do miejskich władz o interwencję. Nareszcie możecie pozbyć się dużych odpadów. Od czerwca ruszy Wino Wrocławiu kolejna tura zbierania wielkogabarytowych przedmiotów. W rejonie wiat śmietnikowych i przed posesję możecie wystawiać nieużywane i niepotrzebne wam meble. Aby jednak ktoś po to przyjechał, musicie zgłosić taką potrzebę do IGKiM. Macie na to czas od 18 do 29 maja. Przedstawiciele spółki apelują, by meblami nie zastawiać zsypów i nie stawiać ich przy wiatach śmietnikowych oddalonych od drogi. Szczegóły na stronach IGKiM. Za nieco ponad 2 lata do Włocławka przyjadą najlepsi lekkoatleci z całego kraju. Szczegóły poznał nasz reporter Bartek Seklecki.
1: W 2028 roku Włocławek będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Seniorów. To kolejna duża impreza, która zostanie zorganizowana w stolicy Kujaw.
2: Przypomnę, że tych imprez było mnóstwo, od juniorów U18, U23, ale również 96. Mistrzostwa Polski Seniorów, które mieliśmy w bardzo trudnym momencie, w momencie pandemii, które były 2 razy przekładane. Dlatego teraz będzie po prostu łatwiej i przyjemniej.
1: Mówi prezes lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marek Wudecki. 104. edycja mistrzostw potrwa od 16 do 18 czerwca 2028 roku.
0: Tyle od Bartka, a my przechodzimy do następnego tematu. Na plaży w nowym parku solankowym w Inowrocławiu zamontowano nowe leżaki. To kolejny element wyposażenia przestrzeni rekreacyjnej, który ma zachęcać mieszkańców i turystów do odpoczynku na świeżym powietrzu oraz korzystania z uroków zielonych terenów miasta. Teraz kultura. W tym miesiącu we Włocławskim Centrum Kultury można zwiedzić kilka interesujących ekspozycji. Do 25 maja będzie dostępna wystawa rzeźb w drewnie autorstwa Anny Ritter. O to, dlaczego warto zobaczyć tę pracę, zapytaliśmy dyrektorkę Centrum Kultury Browar B we Włocławku, Lidię Piechocką-Witczak.
3: Bliski kontakt z naturą od zawsze jest pasją jej życia. Ciekawość świata poprowadziła ją w kierunku podróży, często bardzo egzotycznych, i od lat zbiera właśnie w różnych miejscach materiały, które są dla niej budulcem jej pracy. Gałęzie o niezwykłych kształtach, korzenie, z których wykonuje najczęściej ptaki.
0: Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania poszczególnych ekspozycji są dostępne na stronie Włocławskiego Centrum Kultury.
4: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Niestety najbliższe dni mają przypominać mocno wtorek, a to oznacza, że będzie pochmurno i mokro. Jutro podobnie jak dziś niebo zasnują szare chmury. Do pracy radzę sobie przyszykować parasol albo kurtkę przeciwdeszczową. Padać ma przede wszystkim z rana, a im będzie później, tym pogoda będzie się bardziej poprawiała. Na termometrach do 14 stopni, w czwartek 15 kresek i deszcz już raczej po południu. W piątek rano i wieczorem i do 13 kresek, a weekend deszczowo-słoneczny, w sobotę deszcz, w niedzielę słońce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: Ten, co się pod apteką zakochał, ten, co wącha deszcz na betonie.
6: I jedzie lato.
5: On też jedzie lato i on w wannie leży w piątki. Jego koncert niedługo i można bilety zgarnąć u nas.
6: I to już dosłownie za moment. 2 wejściówki na gdański koncert Taco Hemingway, który już w piątek. Takie fajne rzeczy. I jeszcze banger za bangerem do tego, bo teraz Tame Impala i Jenny w RMF Max. Ja cały czas kocham i tuptam stópkami, jak to tylko leci w radiu. Mam nadzieję, że wy też. Justyna Borycka?
5: Stuptasz tubkami?
6: Aha.
5: Michał Siwek, dzień dobry, też jestem. RMF Max, z wami 18:04 na zegarze.

0: Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj, 18.11 w RMF Max.
1: Będą biciory. Nadawczy w RMF Max. I Borycka. Będą biciory w piątek w Gdańsku, bo tam Taco Hemingway ze swoim koncertem kolejnym na trasie i my was z przyjemnością

0: częścią w tym tygodniu wysyłamy prosto z RMF Max właśnie tam do Gdańska. Dwa bilety dzisiaj do zgarnięcia. No i w sumie spodobała nam się zabawa, która była wczoraj. A pytaliśmy was o to, jakbyście zamienili swoje imię na jedzenie.
1: No bo taco to jest jakby coś do jedzenia.
0: Jest.
1: I ilekroć słucham taco, to jestem głodny.
0: No tak to działa.
1: Tak to działa.
0: Dobra, nie idę dalej. Generalnie ustaliśmy wczoraj, że Michał byłby kepsikiem siwkiem. Kepsik, ja bym była młodą kapustką Justyną.
1: Na drugie nie. Mieszany, przypominam. Tak. Kepsik mieszany siwek.
0: Ja młoda kapustka Borycka, a wy jak byście mieli na imię, gdyby to miało być jedzenie? Dajcie znać na Messengerze RMF Max, a potem jeszcze powalczymy sobie
1: proszę
0: na
1: się.
0: Antenie o bilety.
1: Proszę się tu kreatywnością wykazać. Te najzabawniejsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi dostają szansę na zawalczenie o wejściówki.

0: Another We Talk To You w RMF Max. Dobrze sobie tutaj wajbujemy we wtorek po pracy. Mamy nadzieję, że dobrze nas słyszycie, że internet wam dobrze działa, bo mogą być problemy.
1: Słychać?
0: Halo, halo. Naukowcy informują, że mogą być różne zaburzenia, być może nawet też zorza polarna się pojawi, a to dlatego, że 10 maja słońce wyemitowało silny rozbłysk. Mm. Klasy M5.7,
1: wow,
0: cokolwiek to
1: rozbłysk.
0: Znaczy. A chwilę później koronalny wyrzut masy.
1: Rozbłysk i koronalny wyrzut masy. Przepraszam, to jest napisane, gdzie to dokładnie było, bo ja mam wrażenie, że u nas w tej łazience na korytarzu po lewej. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listę Hot Bands wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam. I got something I wanna
2: talk about. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Budujemy, kryjemy, gradzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapeckie.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
6: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
5: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
6: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
5: Więcej na naszym fanpage'u.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: I po reklamie.

0: Juste, Jack Stiley i on w numerze Turn the Lights Off i Klimacik wleciał mocno w głośnik w RMF Max i o to chodzi, jest 18.32.
1: A to jest moment, żeby rozdać bilety na piątkowy koncert Stacku Hemingwaya w Gdańsku i w tej sprawie jest z nami Bartek, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Bartek, pytaliśmy o to, żeby zamienić imię na jedzenie, jakbyś się nazywał, jakbyś tak zamienił.
2: No, zamieniłbym na bardzo dobrą szyneczkę, na baleronik, ponieważ bardzo ją lubię i też tak wyglądam, więc no to, chyba to się zgrywa.
1: To byłoby imię, które w jakiś sposób cię opisuje po prostu jednocześnie.
2: Tak, dokładnie.
0: To w ogóle jest super, bo Baleron Bartek to brzmi trochę jak Baron Bartek.
2: Dokładnie, i no, tak. No,
0: i twoja na przykład wtedy partnerka mogłaby być baronową, znaczy baleronową.
1: Trochę skomplikowaliśmy tę sytuację, ale ważne, żebyście się poczuli po prostu po królewsku i o to chodzi. Tak na pewno będzie na koncercie Tako, no tylko te wejściówki jeszcze trzeba wygrać w naszej zabawie 5 sekund. Bartek, grałeś w 5 sekund, to już wiemy, bo cię o to pytaliśmy wcześniej, ale przypomnimy dla wszystkich zasady. No chodzi o to, żeby po prostu wymienić po 3 rzeczy z podanej kategorii. 3 takie kategorie przed tobą, jak na 2 odpowiesz w ciągu 5 sekund, to wygrywasz bilety. Wszystko jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Bartek, jak tam? Dobry dzień masz dzisiaj? Czujesz, że szczęście ci sprzyja?
2: Stresik jest.
0: Jest, dobrze. A ty masz stresującą robotę, Bartek? Co robisz w życiu?
2: Pracuję w korporacji, czyli tak, jest stresująca bardzo.
1: Okej,
0: czyli wiesz, jak pracować pod presją. To akurat jest dobry
1: przydatny
0: prognostyk.
1: Przydatny też.
0: Dobra, no to proszę bardzo, jazda z pierwszym pytaniem.
1: No to chwila skupienia, Bartek. I będzie po robocie. Wymień 3 produkty, z którymi można jeść taco.
0: Czas, start.
2: Ketchup, majonez, musztarda.
1: Same sosy, no ale da się.
0: No ale można.
1: No można.
0: W zasadzie do niczego nie można się przyczepić.
1: Tak,
0: Mimo, żebym chciał, bo znacie mnie wszyscy.
1: 1-0 dla ciebie na razie. Jak teraz odpowiesz poprawnie w ciągu 5 sekund, to wygrywasz bilety. Uwaga. Wymień 3 piosenki taco.
0: Start.
2: Piątki leży w wannie. Aj, kurczę.
1: No i zrobiło nam się emocjonalnie. Ale słuchaj, jeszcze jest ostatnie pytanie. Teraz wszystko się rozstrzygnie. Wymień 3 miejsca, w których śpiewasz.
0: Czas, start.
2: Prysznic, praca, dom.
0: Cwaniaczku, ty, a w pracy gdzie śpiewasz niby w tej korporacji, co? Gdzie niby?
2: Wszędzie, gdzie się da.
0: Dobra, zaliczamy, no. Oczywiście, że tak.
1: 2 bilety na koncert Stacku Hemingwaya w piątek w Gdańsku są twoje, baleroniku.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: A wy już tak zdrobniale, wy przeszliście już na dalszy poziom tej jedzeniowej
1: możesz
0: znajomości.
1: Możesz do mnie mówić kapustko, no.
3: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

0: Felix Jan i Kaskada w RMF Max. No i jest disco o tej porze, na drogę z pracy, w drodze na zakupy. Bawcie się dobrze i zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze świeżutka prognoza pogody będzie.
1: Wszystko będzie. Później Pink Panthers i Zara Larsson w Stateside.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
1: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
2: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Niestety najbliższe dni mają przypominać mocno wtorek, a to oznacza, że będzie pochmurno i mokro. Jutro podobnie jak dziś niebo zasnują szare chmury. Do pracy radzę sobie przyszykować parasol albo kurtkę przeciwdeszczową. Padać ma przede wszystkim z rana, a im będzie później, tym pogoda będzie się bardziej poprawiała. Na termometrach do 14 stopni, w czwartek 15 kresek i deszcz już raczej po południu. W piątek rano i wieczorem i do 13 kresek, a weekend deszczowo-słoneczny. W sobotę deszcz, w niedzielę słońce.

0: Uśmiechom i radości nie ma końca w studiu RMF Max, bo to jest kanał nadawczy Margaret i Tańcz Głupia za nami. No i wy się też dobrze bawicie. Niektórzy jadą na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku, a tylko przypomnimy, że będzie jeszcze okazja te bilety u nas zgarnąć w czwartek w poranku i w kanale nadawczym też, także bądźcie czujni po prostu.
1: Bądźcie czujni, bo czujni są wynagradzani. A jak jesteście czujni w RMF Max, to łapiecie też świeżynki, które dla was gramy. Zaraz będzie Alok i Khalid w numerze Dive Into Me i to jedna z tych świeżynek. Ale oprócz tego muzycznie warto też wiedzieć, że dziś wieczorem półfinał Eurowizji.
0: Tak
1: i
0: jest.
1: Tam w tym pierwszym półfinale właśnie dzisiejszym Alicja Szemplińska.
0: Około 22.15 się pojawi, bo ma numer 14 dzisiaj i od razu tutaj też ważna wiadomość, że my na nią nie możemy głosować, no chyba, że jesteście za granicą, to możecie. No to wtedy można sobie coś tam poklikać i wiecie, to i pomóc jej wejść do finału.
1: Wtedy, bo to warto, bo to jest strasznie fajna dziewczyna. Kibicujemy jej oczywiście mocno, a my wracamy do nowości, którą już zapowiedzieliśmy, to Alok i Khalid Dive Into Me.
2: To jest nowość RMF Max.

0: wcześniej jak z Justyną rozmawiałem o tej piosence, to mnie pyta, czy to jest ta, gdzie jest takie tu tu tu tu tu tu tu tu tu. I ja mówię, tak, to jest właśnie ta. I pewnie tak samo ją sobie zapamiętacie, bo fajne jest to tu tu tu.
1: No. Także to był Alok i tu. Jakby ktoś był zainteresowany, żeby sobie ten numer sprawdzić, bądźcie z RMF Max, bo tutaj banger za bangerem przez cały czas. Nie inaczej, będzie też po siódmej.
0: Tak jest, więc zostańcie z nami, będą też zabawy. Przygotowaliśmy dużo bangerów. Będzie też Damiano Dawid ze swoim The First Time i będzie jeszcze Yearbox i Graceland. Co to był za akcent?
1: Jakiś hindus.
0: Jakiś dziwny mi wyszedł bardzo.
2: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
14: I po reklamie.

0: 92 FM.
1: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Na drogach coraz więcej jednośladów. Wraz z wiosennym klimatem przybyło nam uczestników ruchu. Nie chodzi już o same motocykle, ale także rowery, motorowery, skutery i tak zwane środki transportu osobistego. Na wszystkim trzeba się umieć poruszać i pamiętać o podstawowej zasadzie. Nie jedziemy pod wpływem. Takiej lekcji nie odrobiło 5 mieszkańców powiatu inowrocławskiego. Jak dowiedziała się nasza redakcja, policjanci z drogówki przyłapali 4 rowerzystów i 1 kierowcę hulajnogi elektrycznej na podwójnym gazie. Niechlubny rekordzista miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ruszyła druga edycja programu grantowego Startujemy we Włocławku. Jest on skierowany do osób, które dopiero planują założyć firmę, a także do młodych startupów działających krócej niż rok. O jakiej kwocie mówimy i na co można ją wykorzystać? O to zapytaliśmy dyrektora Włocławskiego Centrum Biznesu Jakuba Girczyca.
2: To jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług.
1: Wnioski będą przyjmowane od 18 maja. Inowrocławska Straż Miejska przypomina o konkursie Dzikie Zwierzę w Mieście. Jeśli macie pomysł na wyjątkową pracę przestrzenną 3D, pokażcie, jak widzicie dzikie zwierzęta żyjące wokół nas, w parkach, na osiedlach czy miejskich skwerach. Sylwię Dębską z Inowrocławskiej Straży Miejskiej zapytaliśmy, do kiedy można składać pracę.
3: Czekamy na prace konkursowe, zwłaszcza od młodych inowrocławian. Pracę można składać do 18 maja, także jeszcze jest troszeczkę czasu. Prace w formacie 3D, obrazujące, jak należy zachować się przy kontakcie z dzikim zwierzęciem.
4: Takie kontakty z dzikimi zwierzętami w mieście to jest częsta sprawa?
3: Jest to dość częsta sprawa i regularne zgłoszenia tutaj do nas.
1: Mówi strażniczka naszej reporterce Karolinie Stromowskiej, a regulamin konkursu znajdziecie w mediach społecznościowych Straży Miejskiej w Inowrocławiu. A teraz zaglądamy do Nadleśnictwa Włocławek. Pod koniec tego miesiąca w Ośrodku Edukacji Ekologicznej zostanie zorganizowany Dzień Otwarty. Posłuchajcie, co w tej sprawie udało się ustalić naszemu reporterowi Bartkowi Sekleckiemu.
5: W programie m.in. wspólne sprzątanie lasu czy animacje na świeżym powietrzu. Pracownicy Nadleśnictwa Włocławek zadbają także o kreatywne stoiska edukacyjne oraz strefę odpoczynku. Dzień otwarty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej zostanie zorganizowany 28 maja w godzinach od 9 do 14. Dodam, że wydarzenie jest adresowane do uczniów oraz przedszkolaków.
1: Tyle od Bartka. A teraz we Fleszu przenosimy się do Inowrocławia. Jak dowiedziała się nasza redakcja, nowe plansze do gry pojawiły się w Parku Solankowym i na Skwerze Praw Kobiet. Miejskie władze liczą, że ta inicjatywa będzie łączyć pokolenia.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Deszcze niespokojne poszarpią nam sady w tym tygodniu. Jutro, podobnie jak dziś, zaczniemy od opadów, a po południu powinno zacząć się przejaśniać. Na termometrach do 13 stopni. W czwartek deszcz, raczej po południu, ale też cieplej, bo do 14 kresek. W piątek wracamy do 13 i deszczu z rana. W sobotę jeszcze deszczowo, na termometrach maksymalnie do 14. A w niedzielę więcej słońca, bez deszczu, ale chłodniej, bo zaledwie 12 kresek. To nie zapowiada się jak najlepsza majowa pogoda na weekend.
6: Minuty po 7, a tutaj wciąż uśmiechnięty, jak zawsze, kanał nadawczy.
7: Hihihaha.
6: No po prostu, słuchajcie, ubaw popachy jest.
0: Poczuj dobry beat.
7: Czekaj, bo ja teraz muszę powiedzieć, jaka piosenka jest. To jest piosenka Damiano Dawida, The First Time.
6: Pięknie. Prawie włoski akcent. O
7: prawie
6: to chodzi.
7: Prawie, że.
6: Siwek i Borycka z wami do 20, to jest kanał nadawczy. Jeszcze będą zabawy, konkursy i same bęgery w RMF Max.

0: Ale klimacik. Yearbox Graceland, RMF Max z wami. I cały czas jeszcze trochę słońca. I cały czas jeszcze można pojechać, coś załatwić. Trochę energii wam zostało na pewno. A jak zostało za mało, to pozwólcie, że trochę dorzucimy.
1: Zabawimy się też trochę, no bo w sumie już o tej porze to co innego można robić. No nawet jak jesteście w pracy, to też jakąś chwilę na rozrywkę trzeba znaleźć. No i zagrać z nami w zawodówkę.
0: Tak jest. Bawmy się. Jak my się nie zabawimy, to nikt nas nie zabawi.
1: Dokładnie tak jest. Piszcie nam na Messengerze RMF Max, za co kochacie swoją pracę?
0: I to jest bardzo proste pytanie i proszę nie iść nigdzie dalej. To znaczy napiszcie, za co ją kochacie, ale nie piszcie, co to za praca. Bo na tym polega zabawa, że ja i Justyna będziemy mieli 90 sekund, żeby to ustalić.
1: Żeby zgadnąć, co robicie w życiu. Będziemy zadawać serię niewygodnych pytań, no a wy po prostu będziecie na nie odpowiadać, oczywiście zgodnie z prawdą, ale najpierw dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, za co kochacie swoją pracę, bez podawania tego, jaki jest ten zawód. Poczuj dobry

0: Rej cały czas szuka męża w RMF Max, ale pewnie nie tylko ona. No to dziewczyny, jeśli też się tam gdzieś rozglądacie albo już czekacie na ten pierścionek zaręczynowy, to może być ciekawie, bo właśnie w Mianmie, w Azji, znaleziono, słuchajcie, rubin o masie sięgającej 11 tysięcy karatów. Chyba drugi największy w ogóle taki kamień szlachetny na świecie, który waży około 2 kilogramy. Ponad 2 kilogramy. Jeden kamień, jeden rubin.
1: 11 tysięcy karatów. On ma więcej karatów niż ja złotych.
0: 11 złotych masz na myśli, nie 11 tysięcy przecież.
1: Dokładnie tak. Ale 2,2 kilograma waży. Weź to teraz włóż na pierścionek.
0: No. I noś na palcu. No. Ale jakbyś tak, wiesz.
1: Ale to, kochana, nie uniesiesz? A to mam też taki z temu. To ten ci dam.
0: Ten z plastiku, lżejszy.
2: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
3: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listę Hot Bands wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
2: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, polecam. I got something I wanna talk
2: about. Ogłoszenie RMF Max.

0: Wiktoria Kida i Oskar Cyms. No i Księga Żywiołów jeszcze. To numer Gdy będziesz sam w RMF Max, ale my już nie sami z Michałem, bo jeszcze też z Kamilem. Cześć!
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Kamil, ty nam napisałeś, że kochasz swoją pracę za to, że nigdy nie wiesz, o której z niej wyjdziesz i nawet jak pada, to może być w niej dużo ludzi. Zaintrygowałeś nas. Masz nasze zainteresowanie.
1: Cieszę się niezmiernie.
2: Ja w ogóle myślę, że ty jesteś idealnym pracownikiem, którego szuka wielu szefów, jeżeli ty się cieszysz, że nie wiesz, kiedy z roboty wyjdziesz. Czy spotykasz się z dużym zainteresowaniem na rynku pracy?
1: Nie, niestety.
0: Słuchaj, bo my potrzebujemy takich ludzi akurat.
2: Dokładnie. Takiego profilu poszukujemy.
0: Może jeszcze się spotkamy, słuchaj, tutaj w radiu, ale tymczasem musimy zgadnąć, jaki zawód wykonujesz obecnie, zanim zaczniesz pracę w RMF Max, bo na tym polega zabawa zawodówka. Mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, jaka jest twoja praca, jaki jest twój zawód. Będziemy zadawać pytania, a ty odpowiadaj zgodnie z prawdą, ale też nie tak, żeby nas jakoś specjalnie naprowadzić, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, Kamil, no to robimy trochę napięcia i startujemy.
0: Kamil, czy ty pracujesz samodzielnie czy w firmie?
1: W firmie.
2: Czy to jest firma twoja czy czyjaś inna?
1: Czyjaś inna.
2: Okej.
0: Okay. Na pełen etat czy jakoś częściowo?
1: No, na pełen etat.
2: Przypominam, że słuchacze mogą też zgadywać razem z nami przez nasz Messenger RMF Max. Czyjaś inna i nie na pełen etat, tak?
1: Na pełen etat, na pełen.
0: Na pełen etat, okej. Okay, a zmianowo pracujesz, czy w stałych godzinach?
1: No, zmianowo.
2: Czy w tej firmie coś produkujecie?
1: Można by powiedzieć, że tak.
0: Okej.
2: Czy ty się dokładasz do tej produkcji jakoś, manualnie?
1: Nie.
0: A masz dużo współpracowników?
1: Pod sobą tak.
0: Pod sobą jeszcze, okej.
2: Pod sobą, czyli ty jakoś zarządzasz tą produkcją?
1: No niekoniecznie.
2: Czy to, co produkujecie, da się kupić gdzieś?
1: Nie.
0: Nawet jak pada, może być w niej dużo ludzi. Czy to jest praca w galerii handlowej na przykład?
1: Nie.
0: Okej. Okay.
2: Dobra, to...
0: Mamy propozycję jeszcze tutaj z Messengera. Czy jesteś kierowcą, Kamil?
1: Nie, nie jestem.
2: Czy to, co produkujecie, jest w ogóle namacalne, jakby fizyczne?
1: Tak.
2: Jest fabryka tam, tak? Pracujesz w jakiejś fabryce?
1: Nie, nie.
2: Ale nie da się tego kupić.
0: Czas nam
2: się
0: skończył.
2: Ale nam fatalnie poszło dzisiaj, Tomek, nie wierzę.
0: Tomek jeszcze napisał teraz na Messengerze RMF Max, czy w gastro pracujesz?
1: Już jest po czasie.
0: Tak, tak, tak, no.
1: Zgad.
0: Tak? Tomek, no to słuchaj, po prostu w ostatniej sekundzie, dosłownie. To co robisz w gastro?
1: Ja jestem kierownikiem zmiany generalnie.
0: No i w sumie tak, to może cieszyć, że nigdy nie wiesz, kiedy wyjdziesz, bo czas potrafi lecieć bardzo szybko w takiej pracy, no.
1: Dokładnie.
2: Ale to, żeś mnie zmylił tym, że produkujecie coś.
0: No w sumie no jedzenie produkują, no co?
1: No dokładnie.
2: Nie, to przyrządzają, wyprodukowane już jest to jedzenie.
0: No, no nie wpadliśmy na to po prostu, no. Także Kamil, pokonałeś nas, zestaw gadżetów RMF Max oczywiście leci do ciebie. To miłej pracy, kiedy idziesz do roboty?
1: W piątek.
0: No, to jeszcze troszkę odpoczynku, słuchaj. I dobre bity w głośnikach w RMF Max dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Tak sobie myślę, że to musi być strasznie ciężka robota grać u Calvina Harrisa na skrzypcach, bo to ten motyw po prostu przez cały numer. Wow.
1: A nie śmiej się, to jest jeden z moich ulubionych numerów.
0: Ale ja się nie śmieję, to właśnie podziwiam.
1: Wow.
0: To się trzeba narobić tam,
1: to
0: namachać
1: jest,
0: tą łapą.
1: Strasznie, ale w ogóle połączenie smyczków z takim mocnym bitem uwielbiam.
0: Wspaniałe, dodatku, Calvin Harris i Ellie Goulding za nami w RMF Max. Przepraszam,
1: w dodatku tak? Właśnie wokal Ellie Goulding, chciałem dodać, to mi z ust wyjęłaś. Słuchajcie, zaraz prognoza pogody, to też warto zostać.
2: Max!
0: I banger za bangerem, bądźcie z kanałem nadawczym.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: zabiły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: the Spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: Deszcze niespokojne poszarpią nam sady w tym tygodniu. Jutro, podobnie jak dziś, zaczniemy od opadów, a po południu powinno zacząć się przejaśniać. Na termometrach do 13 stopni. W czwartek deszcz, raczej po południu, ale też cieplej, bo do 14 kresek. W piątek wracamy do 13 i deszczu z rana. W sobotę jeszcze deszczowo, na termometrach maksymalnie do 14. A w niedzielę więcej słońca, bez deszczu, ale chłodniej, bo zaledwie 12 kresek. To nie zapowiada się jak najlepsza majowa pogoda na weekend.

0: No piękny czas, a jaki ma być inny czas? Jak jest za 5 minut 20?
1: Środkowoeuropejski.
0: Piękny czas
1: letni.
0: Jest. Taki właśnie. Za chwilę Tour de Club w RMF Max. Sprawdzimy, co tam się na mieście dzieje. I zostawiamy was w dobrych rękach. Graby, bo za chwilę najlepsza dziesiątka na liście Hopbenz.
1: A to kolejny ciekawy czas, który mamy, czyli czas
0: dobry.
1: Na Hopbenz Ekstra.
0: Tak, piękny czas to jest, no. A kanonodawczy jutro po 17.
1: Jeszcze jest jeden czas.
0: Aha.
1: Jest czas na nas.
0: Czas na nas. My spadamy. Siwek i Borycka. Pa!
2: Tu RMF Max Włocławek. Cześć, dzień dobry. Pora na Tour de Club. Jeżeli nie macie planów imprezowych, to ja wam już proszę bardzo. Podpowiadam, w tym tygodniu w Żarze szykuje nam się Disco Night 16 maja. DJ Adi będzie się nami opiekował. A za tydzień z kolei, 23 maja, DJ Mavi zrobi wszystko, żebyśmy się przenieśli w czasie do lat 2000. To będzie coś absolutnie pięknego. Także do Żaru w maju warto zaglądać. Przy okazji końcówka maja to będzie noc dużego dziecka, przed dniem dziecka, 30, więc to wszystko można sobie już powoli zaznaczać w kalendarzu, no i zalajkować Żar na Facebooku. Jeżeli natomiast macie ochotę nie imprezować, a posiedzieć i zobaczyć coś fajnego w kinie, to u nas w kinie we Włocławku możecie na przykład nadrobić film Top Gun. Tak jest, ten oryginalny z Tomem Cruise'em film sprzed lat, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie, więc powraca do kin w odświeżonej cyfrowo wersji, a do tego jeszcze Top Gun Maverick również pojawia się w repertuarze.
3: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na zakup świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: Miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Jeżeli u was też zrobiło się chłodniej, to można zwrócić na tego ogrodnika Pankracego. Przynajmniej takie mamy polskie, staropolskie wierzenia. Witajcie wieczorowo, Przemek Grabowski, RMF Max. Najważniejsze hity tego maja, wiosny, no i powoli też wakacji. Będą nowości, premiery, a zestawienie we wtorek otwiera Andy Dust, jego Zokaria.

0: Jaki kolor kojarzy wam się z latem właśnie? Bo mi na pewno taki turkusowy, kolor morza, zielony, wiadomo. No i pomarańczowy, taki wiecie, pomarańczowo-czerwony przy pięknym zachodzie słońca. O kolorach lata. Cleo i jej bardzo słoneczne nowości, trzeba przyznać, która czeka na debiut i wasze głosy wieczorowo na rmfmax.pl. A teraz klubowe bity na miejscu 9. Odświeżony klasyk Faithless plus Bibi Rexa. New Religion to dzisiaj 9.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

No trudno do tego nie tańczyć. Can't Deny It, Jesse i Spritz. Dzisiaj ósemka na liście Hot Bands. Kto lubi tańczyć, kto lubi spotykać się z ludźmi na festiwalach, no to jesteście na dobrej fali, bo dzisiaj wieczorem w RMF Max u Graby też będą do wzięcia wejściówki i to podwójne na dwa dni na ING Beats w czerwcu. To przed wami. A teraz w poczekalni Gibbs, Kukon i Jonathan zaskoczyli właśnie tak w tym numerze. Ty masz.

0: Mowa ciała, DJ Ale Farben i jego Body Talk. To dzisiejszy demka na liście Hot Bands, a kto chce powyginać śmiało ciało na ING Beats już w czerwcu, RMF Max zaprasza. Graba ma dla was podwójną wejściówkę. To nie jest jakaś zwykła wejściówka, to jest karnet na dwa dni dla dwóch osób. Dlaczego to ty chcesz tańczyć? Po prostu napisz, z kim i dlaczego. Numer SMS-y to 3001, koszt jak zwykła wiadomość 3001. Będę dzwonił dzisiaj wieczorem, a za chwilę wracamy do odliczania. Sprawdzimy, gdzie ląduje ekipa BTS. Pojawi się też nowość aż z Kanady.
1: Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: K2. To co dziś robimy?
13: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
12: K2!
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Przepraszam za moje dziwne skojarzenia, ale to jest taki hit, na którym ja bym po prostu pojeździł sobie na koniu. No kiedyś na koniku człowiek siedział, nie jestem w tym za dobry, ale to jest taki kowbojski, taki folkowy klimat. Taką muzykę robi Kanadyjczyk Cameron Whitcomb. Pozytywnie nasze nowości tego tygodnia, Kingdom of Fia. Wcześniej chłopaki z BTS w numerze Swim, teraz nasza Bledka. No nie wiem, czy ten numer nadaje się akurat na jazdę konno, ale może na rower, to na pewno. Jej dwa dni.

0: Madonna łączyła elementy muzyki house już dawno, dawno temu za górami, za lasami w swoich produkcjach, w szczególności w Vogue. No i tu słychać również takie inspiracje. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Dziewczyny czekają na wasze głosy, tak, tak, rmfmax.pl. Za chwilę nowa jedynka, pierwszą trójkę otwiera dzisiaj król animacji i elektroniki też. No przynajmniej książę. Anima i jego Beautiful.
1: Three. Number 3. You make me feel alive again.

Chciałam ciebie więcej. Na ostro, takie zaskoczenie. Roxy potrafi nie tylko takie ballady. Roxy i White. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Czekają na wasze głosy. Komu się bardzo wkręciło, no to głosujemy szybko. rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek Anima, jego Beautiful. Dwójka należała do Kygo. Save My Love. A na miejsce pierwsze wraca dzisiaj Tame Impala, ale w remiksie Jenny, który zyskał popularność już nie tylko w internecie. Dracula to nasza nowa jedynka. RMF Max. RMF Max. One. One. One.

0: Mamy to Tame Impala, wraca na miejsce pierwsze listy Hobbs, za chwilę Loco Loco od Gordo i jeszcze więcej dobrego bitu na wieczór. Będą też do wzięcia bilety na ING Beats. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Włocławek. Cześć, dzień dobry. Pora na Tour de Club. Jeżeli nie macie planów imprezowych, to ja wam już, proszę bardzo, podpowiadam. W tym tygodniu w Żarze szykuje nam się Disco Night 16 maja. DJ Adi będzie się nami opiekował. A za tydzień z kolei, 23 maja, DJ Mavi zrobi wszystko, żebyśmy się przenieśli w czasie do lat 2000. To będzie coś absolutnie pięknego. Także do Żaru w maju warto zaglądać. Przy okazji końcówka maja to będzie noc dużego dziecka, przed dniem dziecka, 30, więc to wszystko można sobie już powoli zaznaczać w kalendarzu, no i zalajkować Żar na Facebooku. Jeżeli natomiast macie ochotę nie imprezować, a posiedzieć i zobaczyć coś fajnego w kinie, to u nas w kinie we Włocławku możecie na przykład nadrobić film Top Gun. Tak jest, ten oryginalny z Tomem Cruise'em film sprzed lat, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie, więc powraca do kin w odświeżonej cyfrowo wersji, a do tego jeszcze Top Gun Maverick również pojawia się w repertuarze.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Uśmiechamy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: wyspie. Zagrają Postirol.
1: Skacze cała trasa, dawaj chodź, chodź, chodź.
0: Zalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
4: I po reklamie.

Sezon to Dawid Podsiadło i jego nowości w RMF Max. Witajcie po 21. No i startuje festiwalowy sezon w Polsce i dzisiaj wieczorem ugraby też do wzięcia wejściówki na ING Silesia Beats. Nie jakieś takie zwykłe, tylko podwójne na dwa dni. Kto chce, słucha dalej. Mój numer SMS na pewno się przyda, to 3001. A na starcie naszego wieczornego spotkania dobre hałsiwa Sony Fodera i jego Think About Us.

Taki klimat tworzy Eben, jego Heads w RMF Max. Kto już szykuje sobie ciuchy na jutro? No to może tak jutro bardziej na czerwono, bo włoskie badania wykazały, że czerwony kolor zwiększa atrakcyjność nawet o 15%. Dlatego czerwony to nie kolor, to strategia. No to ja jutro przynajmniej w czerwonych skarpetkach. No i stojąc przy szafie, słuchamy kolejnej nowości Rehab. Nie wiem, czy często na czerwono, ale mam nowość, którą polecam. Robię głośniej Rehab i jego Ghost Town.

0: Kto chce do Hiszpanii o Loret de Mar, Mata w RMF Max, a kto chce potańczyć na ING Silesia Beats? No przecież ten czerwcowy weekend coraz bliżej. RMF Max zaprasza, a Graba ma dla was bilety. Podwójny karnet na dwa dni. Do wzięcia dla ciebie. Napisz, dlaczego to ty chcesz tam potańczyć i być może zadzwonię właśnie do ciebie za kilka minut. Mój numer SMS to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość. Kto chce na ING Beats? 3001. Max.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie
7: z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: Zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Zizam to Ed Sheeran robi klimaty. Jaki klimat będzie w czerwcu? No bo przecież zbliża się ING Silesia Beats. Kto chce jechać i dlaczego, pisze do Graby SMS-em na 3001. Patryk, dobry wieczór.
1: Witam, cześć, hej.
0: Dlaczego chcesz tam być? 12-13 czerwca?
1: Bo będę jechał przez całą Polskę. Dawno nie robiłem takiego długiego tripu.
0: Patryk napisał też, że jeszcze nie był, a słyszał, że jest fajnie. No jak słyszałeś, to trzeba sprawdzić, okej. Okay. Patryk, musisz podać przynajmniej jedną gwiazdę z line-upu, jednego wykonawcę i masz podwójny karnet na dwa dni dla siebie.
1: Powiem ci, że frontliner mi tam bardzo siadł i na niego bym chciał
0: wyjechać. O, to ty na techniawki, na ostro, dobrze, no to będzie jeszcze Madix, Lili Palmer na tej samej scenie. Także DV8, B-Front, ale jakbyś chciał zmienić się scenę, to na przykład Young Leosia też, jakby co.
1: Może zostanę na grupie.
0: Rozumiem, może Young Leosia bez techno, ale też będzie imprezował. Oczywiście, Patryk, wygrywasz podwójny bilet, podwójny karnet na dwa dni na IG i ING Silesia Beats. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Sorbonę, z którą będę na pewno jechał.
0: Wow, ale będzie romantycznie. Mąż, tak. I mąż i żona na techno. I to się nazywa małżeństwo XXI wieku. Dla was nasza też taneczna nowość, Milki w remiksie Davida Getty. Dobrze to zrobił. No tym razem house'y. Just the way you are. Miłej zabawy.
1: Dziękuję.
2: To jest nowość RMF Max. And we go.

The First Time to Damiano Dawid, który niedawno wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. No i może na miejscu pierwszym pojawi się niedługo John Summit. Mam dla was jego nowość. Rozpędza się z ekipą Chainsmokers. To imprezowe zwierzaki. No tak imprezują, że do niektórych hoteli na świecie to już nie mają wstępu. Naprawdę, co oni tam porobili? Przyznali się, że rzeczywiście nie posprzątali jednego apartamentu. Zróbcie głośniej, nasza nowość John Summit i Chainsmokers w numerze All The Time.

0: Tam. To wieczorna nowość od Metznera w RMF Max. Polecam ten kawałek także na spacery, tylko uwaga, uwaga, bo można w lesie znaleźć różne fajne rzeczy. Czasami piszemy na rmfmax.pl. Facet poszedł na spacer do lasu, zajrzał pod drzewo i znalazł prezenty z VI wieku. No niestety nie będzie mógł sobie tego zatrzymać. Więcej u nas rmfmax.pl, a ugraby za chwilę. Somber. Wróci też Swedish House Mafia.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol.

0: zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Nareszcie.
1: No nareszcie, wieczorny czas Męskiej Grani Orkiestra, no i ich nowość na tegoroczny sezon. Teraz nareszcie kawałek dla każdej pielęgniarki, bo dzisiaj dziewczyny świętują. Przepraszam, nie tylko dziewczyny, oczywiście pielęgniarze też. Dzisiaj mamy jeszcze dzień pielęgniarza i pielęgniarki. I to nieprawda, że w Polsce średni wiek pielęgniarki to 75 lat. No ale blisko. Dla wszystkich Swedish House Mafia, dzięki, że jesteście. Wait so long.

Nothing Breaks Like a Heart. Taki klimat wieczorowo zrobili nam Mark Ronson i Miley Cyrus. Teraz zaproszenie na trasę. Naszą trasę oczywiście. Lato na maksa wjeżdża w sobotę do Piły. Kto będzie? Szczegóły w tej godzinie. Teraz Gromi, który na lato też szykuje kilka niespodzianek. A jedna z nich teraz. Gromi, jego muzyczna nowość w RMF Max. Say My Name.

Miss Dior, nasze modelki, które rządziły również na scenie RMF Max, na naszej trasie Lato na Maxa, no i wystartowaliśmy. Lato 2026. Ja wiem, że za oknem nie czuć, ale nasza letnia trasa już się dzieje i kolejny przystanek w najbliższą sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni. A w Pile na naszej scenie Zalia Posti, ale także Ola Bieniarz, która zamiksuje największe hiciory, które znacie z RMF Max, i może w jej playliście znajdzie się także ten kawałek, Felix Jen, Kaskada, no idealny numer na imprezy, także na Lato na Maxa w Pile w sobotę. Boy, you tell me.

tabletka w RMF Max. Komu miałabym powiedzieć? No to ja chciałbym powiedzieć, że rozwiązaliśmy zagadkę. Wiele osób pytało, nikt nie był odważny tak głośniej. Czy można siadać na desce sedesowej w publicznej toalecie? Teoretycznie tak. Więcej na rmfmax.pl, chociaż tam bardziej niebezpiecznie, to często jest to w powietrzu. A nawet kran jest często bardziej zanieczyszczony niż ta deska. Oczywiście są wyjątki. Teraz pauza wieczorowo w RMF Max dla tych, którzy także w łazience z nami o tej porze, nasze wieczorne house'y. Pauza i Magnetic.

z New Religion. Teraz numer, który słychać już w klubach, na festiwalach dookoła świata. My też zapraszamy na najciekawsze wydarzenia. Mamy dla was bilety na ING Silesia Beats. Jutro Graba też będzie mieć dla was podwójne karnety, tak, dla dwóch osób na dwa dni. Kto chce tańczyć razem z nami i dlaczego, pisze na 3001 koszt jak zwykły SMS. Teraz też potańczymy Another w numerze Talk to You.

0: the Dream to Alex Warren i jego muzyka. Wiemy, jak śpiewa, ale jak pachnie. No czasami to trzeba się powąchać, bo podobno kobiety bardziej pociąga zapach faceta niż jego wygląd. Bardzo często. Może dlatego trudniej się dopasować przez internet. Po prostu trzeba się spotkać gdzieś w realu, no i trzeba się powąchać. Ciekawe, jak pachnie Gordo na imprezach. No na pewno spocony. Loco Loco już za chwilę w RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.
6: Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź.
5: Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: I po reklamie.

Imprezowe Kalifornia, Love, White. Być może w tym tygodniu wskoczy na miejsce pierwsze listy Hobbence. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Teraz gość, który już tam był na samym szczycie, to Kungs, który często w swojej muzyce korzysta z żywych instrumentów. Pokazał kiedyś, jak świetnie gra na gitarze. Tak więc potrafi. Nie tylko, że tam, prawda, myszka i klawiatura. Kungs i jego Galaxy.

Te dziewczyny to duet Icona Pop. Co jakiś czas pojawiają się na festiwalach i w klubach, bo gdzieś tam po drodze miały jeszcze mnóstwo hitów. Teraz nowy na horyzoncie, który polecam wam w tym tygodniu. Świeża nuta z listy Hot Bands to Niemiec Topic i Becky G. Topic łączy tutaj afrohausy i takie latino brzmienia. Słychać tu wakacje w numerze Sorry Papi.

All I Know, Rudimental. Na wieczorne pobudzenie polecam bity RMF Max, jeżeli na przykład w ciągu dnia przymyka wam się oko. Jakby co, to proszę nie za długo, jeśli chodzi o drzemki. Według naukowców NASA taka optymalna popołudniowa drzemka trwa od 20 do 30 minut. Nie więcej, natomiast taka idealna dokładnie 26 minut. Dla tych, co może już przy łóżku, Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów, wieczorowo w RMF Max, gdy będziesz sam.

Baby, Matt Wysota w RMF Max. Teraz wiadomości, w Japonii tam co jakiś czas pojawiają się ciekawe usługi. Mają tam różne dziwne rzeczy i w Japonii jest także usługa wynajmowania partnera tylko na wspólne wyjście albo zdjęcia, czyli nie idziecie tak oficjalnie na randkę, tylko tak na niby, żeby sobie zrobić zdjęcie dla przyjaciół, dla rodziny. Może to jest pomysł na biznes w Polsce. Kto chciałby wynająć grabę? Nie wiem tylko, jak ustalić cenę. Oczywiście $1 000 000, ale dla was promocja, 99% zniżki.

0: Chłód, tak śpiewała Asia Tomasik. No i rzeczywiście Polskę objął chłód dzisiaj wieczorem. W nocy też będzie zimno, ale spokojnie, sprawdziłem prognozę długoterminową jeszcze na maj. No, tak do weekendu to rzeczywiście chłodno, ale już po weekendzie to wracamy do wiosny. Będzie coraz więcej słońca i będzie przyjemnie. I w końcu będzie można wyskoczyć w shortach, tak mi się wydaje, a nie tylko cały czas czapka i jeszcze może szalik.
1: Do mnie, jaki mamy plan?

0: Fajne bity, zrobili tutaj mega klimat. Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Kłódki, odkrywamy polskie talenty wieczorowo, jutro również. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie w RMF Max. Startujemy nasz wieczór także jutro, tomorrow, środa 20, a rozpoczniemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. I jutro też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Podwójne karnety na dwa dni do wzięcia u Graby. Miłej nocy, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.
4: Muzyka zawsze po pierwsze.
5: Tu się czuję hity.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.